piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: akcja.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Słupca.
3: Przedwiec nabiera tempa, kalendarze wypełniają się wydarzeniami, a słońce coraz śmielej przypomina, że lato już czeka tuż za rogiem. I to właśnie ten moment, kiedy wszystko przyspiesza. Szkoły odliczają dni do końca roku, organizatorzy dopinają letnie plany, a mieszkańcy regionu coraz częściej spoglądają w stronę jezior, lasów i weekendowych wyjazdów. Ale zanim na dobre rozpoczniemy wakacyjny sezon, zatrzymajmy się na chwilę i sprawdźmy, co ciekawego dzieje się w naszej okolicy. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Zbliżające się wakacje nie oznaczają nudy w miejsko-gminnym ośrodku kultury w Zagórowie. I o tym, co będzie działo się podczas wakacji, opowiada Emilia Anobis z miejsko-gminnego ośrodka kultury w Zagórowie.
4: W tym roku jest bardzo wiele różnorodnych warsztatów prowadzonych i przez naszych instruktorów i instruktorów z zewnątrz. Niektóre warsztaty będą odpłatne, niektóre będą nieodpłatne. Zaczynamy już nawet w końcu czerwca. Będziemy kończyć z końcem lipca, także przez wszystkie te 5 tygodni lipcowych każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Początkowo będziemy rozpoczynać ten cały nasz program wakacyjny występem tutaj naszych lokalnych kół wokalnych i tanecznych. Część tych zajęć oczywiście będzie się odbywała tutaj u nas w sali, ale też mamy skwer kultury, na który bardzo serdecznie zapraszamy i może co najważniejsze chciałabym powiedzieć, że nadal można zgłaszać swoje propozycje. Mogą to być wystawy prac malarskich, czy artystów, DJ, jakieś ciekawe spotkania, bo my oczywiście tutaj daliśmy ogłoszenie i czekamy na kogoś z zewnątrz. Najprawdopodobniej będą to weekendy, gdzie można będzie zaprezentować te wszystkie swoje umiejętności, zdolności, czy wokalne, czy jakiekolwiek inne. Zgłosiło się do nas tutaj chyba pan z Wrześni, malarz, będzie miał swoją wystawę na Skwerze Kultury, na którą już dzisiaj Państwa zapraszamy. To jest pan Tomasz Koczorowski. Poza tym będą tutaj jak zwykle firmy zaprzyjaźnione już z nami, które i w ramach ferii współpracują i już od wielu lat też prowadzą programy wakacyjne i to jest między innymi firma Kids Lab czy Bańki Mydlane z firmą Bańki i Kolory. W tym roku mamy nowości. Będą dwa warsztaty, które poprowadzi firma Geozabawa. Pierwsze to są bursztynowe wakacje, a kolejne to będą związane z minerałami i to są wszystko warsztaty edukacyjne skierowane głównie dla dzieci. Natomiast na Skwerze Kultury mamy też pierwszy raz taka nowość, pokaz iluzjonisty i tutaj jest to adresowane od lat tych najmłodszych do powiedzmy do seniorów, tak? Będą też warsztaty modelarskie, gdzie dzieci będą mogły wykonać sobie jakąś tam ozdobną skrzyneczkę.
3: Widzę też w tym programie chociażby warsztaty dla miłośników klocków Lego.
4: Tak, oczywiście o tych miłośnikach, bo oni się tutaj często u nas dopytują o takie warsztaty. I też będzie prowadziła to firma, tak jak w zeszłym roku, firma z Wrześni.
3: Chciałbym, żebyśmy opowiedzieli co nieco o tych darmowych propozycjach z waszej oferty wakacyjnej.
4: No to będzie też tutaj dużo właśnie warsztatów bezpłatnych, przygotowanych przez firmę Kids Lab. Ja też będę prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci, one też będą darmowe. No i ten pokaz iluzjonisty oczywiście też jest darmowy. Jest tutaj też spektakl interaktywny, kosmiczna przygoda i tutaj też jest spektakl, jest wstęp wolny, czyli bezpłatny. Będzie też również ciekawa forma zajęć, bo to będzie gra terenowa. Tutaj będą wykorzystane niedawno zainstalowane kody QR, więc dzieciaki będą mogły poznać i tutaj lokalną historię, a przy okazji się zabawić. I jeszcze mi się tutaj przypomniało, co najważniejsze, bo w tym roku nasz ośrodek prowadzi, bierze udział w projekcie Lato w Teatrze i w 13 lipca zapraszamy tutaj wszystkie dzieciaki na warsztaty. To będą i warsztaty plastyczne, i teatralne, i teatralno-muzyczne, i cyrkowe. I też byśmy tutaj zachęcali do brania w nich udziału. A 14 lipca będzie pierwszy raz tutaj u nas odbywał się spektakl teatralny w namiocie cyrkowym, czego jeszcze tutaj u nas w Zagórowie nie było i chyba w powiecie też nie.
3: Mówiła Emilia Anobis z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. Zanim na dobre rozpocznie się letni wypoczynek, to w MGOK Zagórów będzie można wziąć udział w ciekawym wykładzie i dowiedzieć się, czego pszczoły uczą ludzi według filozofów. O szczegółach tego wydarzenia mówi dyrektor MGOK Łukasz Parus.
5: No w Zagórowie od wielu lat, można powiedzieć, że od dekad działa koło pszczelarzy, koło międzypokoleniowe, gdzie działają młodsi i starsi, mają pasieki, produkują wspaniały miód, z którego tutaj korzystają mieszkańcy i goście. I szefowa tego koła, Kasia Waszak, no wespół tutaj z zespołem Domu Kultury, wymyśliliśmy wspólnie takie wydarzenie, gdzie można by połączyć wiedzę o pszczołach, o pszczelarstwie, także z wiedzą filozoficzną. Otóż pszczoła no, ma swoją bardzo bogatą symbolikę i występuje, można powiedzieć, w tekstach kultury na przestrzeni wieków, także w tekstach kultury antycznych. I postanowiliśmy tutaj poprosić doktora Pawła Mazura z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, żeby opowiedział o znaczeniu pszczoły w świecie filozoficznym, w tekstach filozoficznych. No i oczywiście pojawi się Marek Aureliusz, gdyż w jego rozmyślaniach o pszczołach jest parę wzmianek. Między innymi jest takie powiedzenie, że co nie jest dobre dla roju, nie jest dobre dla pszczoły. Ale także tutaj naukowiec odniesie się do słynnej bajki o pszczołach autorstwa Bernarda Mendeweila, holendersko-angielskiego filozofa z XVIII wieku, który właśnie zestawia pszczołę z człowiekiem. Czyli poprzez pryzmat pszczelarstwa będziemy dochodzić do pewnych prawd filozoficznych o życiu człowieka, o świecie, ale także wybrzmi pojęcie współpracy, bo jak wiemy, no pszczoła jest jakimś takim, jakąś alegorią dobrej współpracy, dobrej kooperacji z innymi pszczołami i o tym będziemy mówić. To nasze wydarzenie, które odbędzie się 11 czerwca w czwartek o godzinie 17:30 w sali kinowo-widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, stanowi nie tylko gratkę dla pszczelarzy z powiatu słupeckiego bądź z innych powiatów, ale także gratkę dla miłośników kultury, miłośników filozofii i zapraszamy serdecznie Państwa, zwłaszcza także uczniów z lokalnych szkół, bo oprócz informacji o pszczołach, no pojawią się informacje o filozofii i nie bójmy się tego słowa, bo filozofia no, od wielu wieków pomaga człowiekowi lepiej rozumieć rzeczywistość, więc ten wykład ma oczywiście propagować pszczelarstwo, ale przede wszystkim propagować wiedzę filozoficzną. Więc zachęcamy Państwa, proszę się nie bać słowa filozofia, dlatego że wykład będzie stricte popularno-naukowy, czyli wygłoszony bardzo prostym, obrazowym językiem. Wykładowca będzie posługiwać się slajdami, więc jesteśmy przekonani, że tutaj zakres wiekowy to może być od 5 lat do 100 lat. Czego pszczoły uczą ludzi według filozofów. To bardzo ciekawe spotkanie, które już w czerwcu będzie w Domu Kultury w Zagórowie i serdecznie Państwa zapraszam. I od tego momentu, kiedy się spotkamy tutaj na wykładzie doktora Mazura, jestem przekonany, że jeszcze inaczej spojrzycie Państwo na pszczoły, na miód, ale także na człowieka.
3: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie Łukasz Parówz. A na koniec dzisiejszej audycji powiemy o kolejnej edycji pikniku charytatywnego w Zagórowie, organizowanego przez grupę motocyklową Gajory. O tym wydarzeniu opowiedzieli nasi rozmówcy.
6: Bartosz Waszak.
7: Izabela Graczyk-Tulikowska.
3: Skąd w ogóle pomysł, żeby organizować takie pikniki, bo tak jak mówiliśmy, to jest kolejne takie wydarzenie.
6: Pomysł to był w sumie spontan. Kiedyś przy wspólnej kawie sobie po prostu rozmawialiśmy, że taka dziewczynka tu z naszych okolic potrzebowała pomocy i stwierdziliśmy, że zrobimy coś, żeby komuś pomóc. No i tak od słowa poszło i nie wiedzieliśmy, że to się po prostu rozniesie na tak dużą skalę, jak no teraz to już będzie czwarty piknik w tym roku, także mamy nadzieję, że nie ostatni.
3: Pani też od początku uczestniczy w organizacji tej inicjatywy, tak?
7: Tak, my jesteśmy od samego początku, od pierwszego pikniku działamy.
3: Proszę powiedzieć, co właśnie będzie działo się w tym roku, co przygotowaliście?
6: Otwarcie imprezy zaczyna się o godzinie 13:00. Przede wszystkim gastronomia, to jest czas na spotkanie z ludźmi, ze znajomymi, no i główny gwóźdź programu, no to są motocykle, które zjeżdżają się do nas, można powiedzieć, że z całej Polski, bo patrząc po rejestracjach naprawdę jest, można powiedzieć, że z całej Polski przyjeżdżają. Co się będzie działo? No koncerty, będą nasze lokalne, nasz lokalny zespół będzie, kolegi Michała, będzie gwiazda wieczoru Zespół Zero, co zagrają nam m.in. Bania u Cygana, co to jest, myślę, że to jest hit ludzi z lat 90. Będą konkursy dla motocyklistów, duże atrakcje dla dzieci. Myślę, że będzie dużo fajnej zabawy.
7: Będą zamki dmuchane, na pewno będzie malowanie twarzy, jakieś warkoczyki, tatuaże. Będą fanty typowo dla dzieci takie, więc będzie można wziąć udział w tej loterii fantowej i typowe fanty dla dzieci.
3: To wydarzenie jest robione w szczytnym celu. Komu w tym roku będziecie pomagać?
7: W tym roku pomagamy Olkowi, który urodził się 15 czerwca 2018 roku jako jeden z bliźniąt. Jego brat rozwija się zupełnie prawidłowo. Aleksander od pierwszych chwil życia zmaga się z poważnymi wyzwaniami, mózgowym porażeniem dziecięcym. Olek nie siedzi, nie mówi, nie potrafi samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Od drugiego miesiąca życia dzielnie ćwiczy i rehabilituje się, by krok po kroku zdobywać nowe umiejętności.
3: Teraz najważniejsze, kiedy i gdzie to wydarzenie?
6: Impreza rozpocznie się 21 czerwca w Zagórowie, na placu targowym Mój Rynek, to jest ulica Lidmanowskiego. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy, nie tylko motocyklistów, ale zapraszamy całe rodziny.
3: Dlaczego warto wziąć udział w tym pikniku?
6: To jest cel szczytny.
7: Bo warto pomagać.
3: I tak jak jeszcze rozmawialiśmy tutaj, zanim zaczęliśmy nasze nagranie, tak jak to zostało wspomniane, to nie jest impreza typowo dla motocyklistów, tylko dla wszystkich.
6: Tak, to jest impreza dla wszystkich, to nie tylko motocykliści. Oczywiście są mile widziani wszyscy jak najbardziej, ale ogólnie tak jak wspomniałem, całe rodziny, ponieważ dużo atrakcji będzie dla dzieci, zamki dmuchane i tak dalej. No można pooglądać motory, motocykle, które się zjadą, także no myślę, że to będzie fajna zabawa.
3: Oprócz pikniku w ramach tego wydarzenia odbędzie się parada motocykli, które przejadą przez całą gminę Zagórów.
6: Tak, parada rozpocznie się o godzinie 14:00. Myślę, że pojedzie dużo motocykli, pojedziemy przez miejscowości, przez gminę Zagórów. Także wyglądajcie nas, myślę, że będziemy robić dużo hałasu i będzie pięknie.
7: Chcielibyśmy jeszcze, jeżeli jest możliwość, podziękować bardzo tutaj burmistrzowi naszemu. Tutaj Dom Kultury w Zagórowie też nas wspiera, strażakom, policjantom, wszystkim sponsorom, bo oczywiście bez nich też byśmy nie działali na taką skalę. Naszym lokalnym kołom gospodyń wiejskich, bo też nas wspierają, co roku zresztą. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
3: To byli organizatorzy pikniku charytatywnego Bartosz Waszak i Izabela Graczyk-Tulikowska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Nowy dzień warto zacząć od ulubionej kawy lub herbaty w ulubionym kubku oraz od ulubionej stacji radiowej. W tym przypadku od magazynu reporterów w Meloradiu Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o schronisku dla zwierząt w Katarzynowie i Stowarzyszeniu Pokochaj Burka.
10: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery.
3: Tym razem w naszej audycji odwiedzimy schronisko w Katarzynowie. Obecnie na terenie schroniska znajduje się ponad 50 porzuconych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Spotkaliśmy się z członkami stowarzyszenia Pokochaj Burka, którzy zajmują się zwierzakami w tym schronisku. O szczegółach opowiedziała nam prezeska stowarzyszenia Karolina Kanabus.
10: Stowarzyszenie istnieje od grudnia 2018 roku, natomiast sam wolontariat w schronisku tak naprawdę był świadczony od początku praktycznie powstania schroniska, czyli jakieś 20 lat temu. Natomiast było to bardzo niesformalizowane. No też nie było wytycznych, odgórnych dotyczących wolontariatu, także raz wolontariusz mógł przyjechać, raz nie. W tym momencie tutaj już w programie ochrony zwierząt bezdomnych jest ten wolontariat ujęty, jest określona liczba osób, jakie mogą jednocześnie przebywać w schronisku w ramach wolontariatu, także jest już znacznie łatwiej i jest ta współpraca z związkiem jest już usprawniona.
3: Jak to wygląda w praktyce? Ile tych wolontariuszy obecnie działa w ramach stowarzyszenia?
10: W ramach stowarzyszenia w tym momencie działa kilkanaście osób, które są członkami stowarzyszenia. Natomiast są też osoby, które przyjeżdżają na wolontariat niezrzeszone. My co tydzień ogłaszamy możliwość przyjazdu na wolontariat do schroniska Katarzynów. Także nawet jeżeli dana osoba, która jest chętna przyjechać pomóc, wyprowadzić pieski, a nie jest członkiem stowarzyszenia, no to jak najbardziej jest tutaj z otwartymi rękami witana.
3: Jak ten wolontariat wygląda w praktyce? Co tutaj robicie w schronisku?
10: Spotykamy się co sobotę. Co sobotę świadczymy wolontariat od godziny 10. Maksymalnie może nas przebywać 10 osób w ramach wolontariatu. Zaczynamy od wyprowadzania piesków na spacery. Długość tych spacerów oczywiście zależy od tego, ile osób zapisze się, ponieważ no, rzadko kiedy jest faktycznie ten komplet, czyli te 10 osób, zdarza się mniej, tak jak dziś na przykład jest nas szóstka, a piesków przybyło ostatnio dość sporo, także jest co robić. Najpierw spacery, po spacerkach karmimy psiaki, sprzątamy, w okresie zimowym też uzupełniamy, wymieniamy słomę brudną, no i socjalizujemy pieski. To jest też bardzo ważny element, ponieważ dużo psów niestety trafia po przejściach, które były bite, zaniedbane, człowieka miały obok, ale nie żyły z człowiekiem, także są lękowe, wycofane, nieufające i naszym też dużym tutaj zadaniem jest ich socjalizacja, czyli przyzwyczajenie do człowieka, jakby zdobycie zaufania po raz kolejny, no i jednocześnie przygotowanie do adopcji, ponieważ no, niewiele osób zdecyduje się na psa lękowego z problemami trudnego adoptować.
3: Co jest najtrudniejsze w tym procesie socjalizacji, przyzwyczajania takiego psiaka?
10: To jest właśnie to zdobycie zaufania. Kiedy już zwierzę zaufa, no to można zrobić z nim wiele, uczyć chodzenia na smyczy, co jest akurat... Chodzenie na smyczy to jest osobny temat, ponieważ wiele piesków, które no, gdzieś tam sobie biegały po gospodarstwie albo były trzymane na łańcuchu, po prostu nie wie, co to smycz, nie potrafią chodzić, ale to jeszcze nie jest największy problem. No największy problem jest wtedy, kiedy pojawia się nowy piesek i ze strachu chowa się za budą albo załatwia swoje potrzeby, żeby po prostu pod siebie ze strachu. To wtedy ta praca jest niestety, ale o wiele dłuższa, o wiele cięższa i wymaga troszeczkę wiedzy i też doświadczenia, żeby wiedzieć, czym go nie skrzywdzić, czym go nie wystraszyć, czego nie robić, co trzeba robić, w jaki sposób. No i to zaufanie buduje się miesiącami, czasami niestety.
3: Ile tych piesków jest na ten moment w schronisku?
10: W tym momencie około 40 piesków. To jest tak liczba rotacyjna. W międzyczasie, w tygodniu piesek albo pieski zostają adoptowane, inne są przewożone. Także w tym momencie ciężko mi podać dokładną liczbę, bo ja też zawsze po wolontariacie robię taki spis nowych psiaków, pracownika schroniska i wtedy sobie już dokładnie są, pod koniec już wiem, jakie są zmiany ilościowe. Jest też kwarantanna, do której dostępu nie mamy i wiele piesków też nawet nie widać, ponieważ jest zamknięta furtka i pieski, które są w skrajnych końcach, są nawet niewidoczne, także tu dopiero po udzieleniu tych informacji mogę skorygować, jaka jest dokładna ilość, ale około 40 na pewno.
3: Psiaki tutaj z terenu powiatu słupeckiego, czy też z okolicznych gmin sąsiadujących z naszym powiatem?
10: W skład Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który jest właścicielem schroniska i jednocześnie gmin, które mogą tutaj liczyć na wyłapywanie piesków bezdomnych, to są wszystkie gminy z powiatu słupeckiego plus gmina Wilczyn z powiatu konińskiego.
3: Wróćmy do tematu psiaków. Proszę powiedzieć, jakie tutaj takie wsparcie jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o te zwierzaki, które są w schronisku?
10: Najbardziej wsparcie osobowe, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie, bo tak jak mówiłam, nie zawsze jest ten komplet 10 wolontariuszy i wtedy niestety musimy mniej uwagi skupiać na przykład na tej socjalizacji, która jest bardzo trudna, a bardzo dużo psów w tym momencie przebywających w schronisku to są psy z dużymi problemami, które boją się człowieka, trzeba poświęcić im znacznie więcej czasu niż po prostu zapiąć na smycz i pochodzić na spacerze. Także najbardziej brakuje ludzi chętnych do pomocy. To jest najpilniejsze. Jeżeli chodzi o samo schronisko, to pieski mają wszystko, co potrzebują. Są to po prostu zapewniane potrzeby z pieniędzy podatników, tak? Także na wszystko jest. No my jako stowarzyszenie jeszcze zawsze chętnie przyjmujemy zbiórki, to już jakby poza schroniskiem, w postaci karmy, smycz, obroży. To jest też towar, który zawsze jest potrzebny, a my też dokarmiamy zwierzęta spoza schroniska. Na przykład mamy kilka miejsc, gdzie zawozimy karmę dla kotów. To jest około 40, może nawet 50 kotów. W tym momencie ciężko jest powiedzieć, kiedy też starsza kobieta na przykład ze słupcy dokarmia kilkanaście kotów i ona dokładnie nie wie, czy przychodzi 10, czy przychodzi 15, bo też nie każdy wszystkie wolno żyjące koty widzi, ponieważ są to koty dzikie i na przykład przychodzą żywić się w nocy. Ale około 50 takich kociaków, kotów, też dorosłych mamy jeszcze poza tutaj schroniskiem do obsługi. Wiemy też, że są rodziny, osoby, które nie są w stanie swoim zwierzętom, swoim psom zapewnić do końca dobrej czy w ogóle karmy i też mimo, że są to psy właścicielskie, to też regularnie dowozimy tam jedzenie w takie miejsca.
3: Mówimy o takiej bardziej specjalistycznej karmie, bo jak rozumiem, każdy piesek też ma jakieś swoje określone, może nie tyle preferencje, ale wymagania, jeśli chodzi o żywienie.
10: Powiem tak, czasami niestety musimy liczyć na ilość, a nie na jakość. Oczywiście, że karma marketowa nie jest najlepsza, natomiast jeżeli dostajemy taką i nie ma innej, to zawozimy też karmę marketową, ale wiadomo, że chociaż to średnia półka jest bardziej pełnowartościowa, bardziej tłusta, ma lepszy skład i taką byśmy bardzo chętnie widzieli, ale nie wybrzydzamy, pieski też nie wybrzydzają, jeżeli dostaną po prostu cokolwiek do miski.
3: Tak jak pani mówiła, pracujecie nad tym, żeby te pieski przygotować do tego momentu, kiedy mogą zostać adoptowane. W ogóle wygląda zainteresowanie tymi adopcjami, jeśli chodzi o psiaki z tego schroniska?
10: Bardzo różnie. Ostatnio akurat jest spadek adopcji. Zdarzają się dwie adopcje, zdarza się jedna. W ciągu tego tygodnia, kiedy między wolontariatami, kiedy nas nie ma, zdarza się, że w ogóle nie ma adopcji, a czasem są takie strzały, że 5-6 piesków, ale to bardzo rzadko. No generalnie mało jest adopcji. My na proces adopcyjny wpływu nie mamy, natomiast jak on wygląda tu w schronisku w Katarzynowie, wystarczy po prostu przyjść z dowodem osobistym, podpisać umowę, nie ma żadnych wizyt przedadopcyjnych, ankiet, ani rozmów, rzadko kiedy zdarzają się wizyty poadopcyjne, także tu jeżeli chodzi o ten sam proces, nie mamy na to wpływu, nie mamy wglądu do danych osób adoptujących, także ciężko jest mi powiedzieć, czy są to osoby świadome, czy nie. Zdarza się natomiast, że ludzie tu odzywają się bezpośrednio do nas, do stowarzyszenia w sprawie adopcji piesków, ponieważ na naszej stronie te pieski są promowane, mają swoje albumy. Czasami uda nam się jakieś zdjęcia, filmiki na social media dodatkowo wyrzucić, także jeżeli ktoś jest świadomy i wie, że nasze stowarzyszenie to jest też tutaj w jakiś sposób ze schroniskiem związane i jest zainteresowany bezpośrednim pieskiem, to my wtedy wiemy, że ktoś faktycznie ma dobre intencje i dobry zamiar i jest ludzi świadoma, skoro zadaje pytanie, wypytuje się o charakter pieska, to już po prostu nie potrzebuje jakiegokolwiek burka, który będzie po prostu sobie był na podwórku i czekał, tylko faktycznie chce go poznać, wtedy wiemy. W pozostałych przypadkach niestety nie.
3: jeśli chodzi o wasz wolontariat, wasze stowarzyszenie. Jak tutaj można dołączyć do waszego stowarzyszenia, czy w ogóle do grona osób, które wspierają tutaj was w tych działaniach w schronisku?
10: Najlepiej, najszybciej znaleźć nas po prostu w internecie. Mamy swoją stronę na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku. Po prostu wpisać stowarzyszenie Pokochaj Burkę, odezwać się. W każdym momencie, mając oczywiście dobre zamiary prozwierzęce i miłość do zwierzaków, można dołączyć, czy to formalnie, czy nieformalnie. Są osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, a od wielu lat regularnie przyjeżdżają na wolontariat. Także można to sformalizować, tą działalność, a można być po prostu takim wolnym strzelcem, liczy się tutaj chęć pomagania.
3: Jakie tutaj plany na przyszłość, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie?
10: Działać cały czas. Po prostu działać.
3: Mówiła Karolina Kanabus, a teraz oddajmy głos wolontariuszom, którzy jak co weekend pojawili się w schronisku, by zająć się czworonogami. Posłuchajmy, jak długo jest pani tutaj wolontariuszką?
11: W tej chwili prawie 2 lata, rok i 9 miesięcy.
3: Dlaczego zdecydowała się pani dołączyć do tego wolontariatu?
11: Z potrzeby serca. Mam w domu też psa, wiem, że potrzebuje opieki. No i tak naprawdę z potrzeby serca. Ja coś tym psom daję, a one mi chyba o wiele więcej. Trzeba mieć nerwy na wodzy i taką mega wielką empatię, bo te zwierzaki, naprawdę wszystkie, które tutaj się znajdują, są tak naprawdę skrzywdzone przez człowieka i my musimy im to może nie wynagrodzić, ale chociaż odrobinkę dać tej takiej prawdziwej miłości.
3: Tak jak tutaj pani prezes mówiła, żeby odbudować to zaufanie tych czworonogów.
11: Dokładnie. Nie wymaga to jakiegoś wielkiego czasu czy jakichś wielkich poświęceń. Wystarczy przyjechać, wyjść na spacer, pogłaskać, pogadać, spojrzeć w oczy i to po prostu człowieka rozwala i przyjeżdża się kolejny raz.
3: Czyli wolontariat w schronisku wciąga.
11: Wciąga i to bardzo, tak. I naprawdę dużo dobrego. My dostajemy od tych psiaków, te psiaki od nas, także to jest taka wymiana obopólna.
3: A dlaczego zdecydował się pan dołączyć do tego wolontariatu?
12: Bo niespecjalnie lubię ludzi, a kocham psy, które ludzie krzywdzą notorycznie.
3: Co jest największym wyzwaniem w takiej pracy w roli wolontariusza?
12: Różne rzeczy, między innymi siła fizyczna, bo trzeba się tu nabiegać. Wytrwałość chyba i to, że się nie zmieni poglądów nagle, że pies się nie staje zbędny z powodu jakiegoś tam swojego widzimisię ludzkiego, się nagle coś odwidzi albo przestanie się człowiekowi chcieć.
3: Domyślam się, że sprawia to panu satysfakcję.
12: Tak, a w moim wieku to już dodatkowo się sprawdza ruch, więc przyjemne z pożytecznym.
3: Działa pani już bardzo długi czas, z tego co usłyszałem. Ile to jest lat?
13: Już dobre 4 lata będzie, coś takiego, no.
3: Okej, a dlaczego zdecydowała się pani na taką formę wolontariatu?
13: Zdecydowałam się na taką formę, ponieważ od zawsze gdzieś tam żyłam blisko z psiakami. Też ze względu na to, że za dzieciaka bardzo często tutaj przebywałam. Miałam na szczęście taką możliwość. No i w momencie, w którym skończyłam 18 lat, zaczęłam jeździć tak faktycznie regularnie jako wolontariusz. Udzielam się w schronisku, jak i również poza nim.
3: Proszę powiedzieć, co jest najbardziej wymagające w tej pracy wolontariusza?
13: Najbardziej wymagające są na przykład takie psiaki, jak tutaj właśnie Apsik. On wyszedł z kojca dopiero po miesiącu gdzieś tam pobytu w schronisku. Taki strachliwy psiaczek. I właśnie takie strachliwe przypadki, takie agresywne przypadki, no to nie ukrywam, że są najtrudniejsze tutaj w pracy, ale jest mimo wszystko największa satysfakcja w momencie, w którym taki pies jednak wychodzi, zaczyna się cieszyć. To daje naprawdę ogromną satysfakcję.
3: Czyli tak jak pani mówi, po raz pierwszy od miesiąca wyszedł z kojca i chodzi na smyczy.
13: Tak, dokładnie tak. I to jest akurat taki dosyć lekki przypadek, bo jeszcze jest na przykład Migotka. Migotka jest w schronisku już dobre pół roku i ona jeszcze nie przemogła się do człowieka. Ona nawet nie podejdzie, nie powącha. Cały czas to jest strach, cały czas to są napięte mięśnie. I to dopiero będzie satysfakcja, jak się przekona, nie?
3: Mówili wolontariusze oraz osoby związane ze stowarzyszeniem Pokochaj Burka. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do usłyszenia.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Wyjątkowo szybko dojechaliśmy do końca tygodnia. Ta środa jest jak piątek, bo przed nami długi czerwcowy weekend. To oznacza, że więcej policyjnych patroli pojawi się na drogach. A na słupeckich ulicach jeszcze spokojnie o tej porze. Większego natężenia ruchu możecie się spodziewać na Krajowej 92. Szerokiej i bezpiecznej drogi.
1: Tak, dobrej środy to jeszcze w tym tygodniu nie mieliśmy. Łapcie i korzystajcie, a my podkręcamy tempo i dodajemy wam energię od rana. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, to już 6:30.

Taylor Swift w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Za 22 minuty będzie 7. Mam coś dla was z samego rana. Torba Melo Radia jest do wzięcia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie taki merch. Torba czeka, czekam też i ja. Dzwońcie 321-321-777. Korzystajcie, to numer do Melo. Dzwońcie teraz. Crazy Love.

0: Beautiful. And I anima w Melo Radio. Every breath that you take, every word that you say is still beautiful. Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Słuchajcie, jak mi się trafiło. Waldek, cześć, witaj.
1: Witam, cześć, witam w pogodnym dniu dzisiejszym.
0: Siema.
1: Fajnie to, bo wolne jutro.
0: No,
1: siemanko, witam.
0: Słuchaj, powiem ci jeszcze lepszą rzecz. Pojutrze też tak. Niektórzy mają fajnie, bo wolne. I po pojutrze no, też no, wolne.
1: I no po... i dokładnie, no. Ja może nad morze, także spoko.
0: Ej, ty to masz fajnie, no. A słuchaj,
1: no
0: będziesz miał jeszcze fajniej, bo ja mam dla ciebie... Trzy szoty w Melo. Trzy szybkie pytania, teraz uważaj. Poważne newsy, czy luźne ciekawostki?
1: Luźne ciekawostki.
0: Jasne. A komedie czy horrory?
1: Horrory.
0: I teraz uwaga, bo chyba znam odpowiedź na ostatnie pytanie. Morze czy jezioro?
1: Morze, nad morze, zawsze morze.
0: Kierunek obrany, daleko masz?
1: Do morza? No 250, nie jest daleko aż tak.
0: Śmigniesz szybko, dokładamy torbę. Melo, torba jest już twoja, zabierz ją ze sobą. Dzięki, bye. Dobrze.

0: Tiesto. Don't be shy w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana w środę. No to mów, co tam szykujesz?
1: Szykuję zakaz smartfonów, który prawdopodobnie pójdzie dalej. Wyszedł wczoraj z rządu.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. A u nas za to będzie pięknie i energetycznie na początek kolejnej godziny. To już o 7:00. Tak wam zagramy. Teraz za 6 minut 7:00 będzie też prognoza pogody.
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty kiszonej 1,49 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
11: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Ładny poranek wita nas w Słupcy. Słońce wstało o 4:32, a zajdzie 2 minuty po 21:00. Przed południem sporo go ma być nad naszymi głowami. Z czasem jednak więcej chmur będzie się pojawiać na niebie i mogą zasłonić słońce. Ale będzie ciepło, nawet bardzo. Słupki rtęci w termometrach pokażą 26 stopni. Wychodząc z domu, zarzućcie na plecy jakąś kurtkę, bluzę czy sweter, bo na razie jeszcze jest 16 stopni.
2: To już prawie 7:00, czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Prezydent USA i premier Izraela spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem, pisze o tym Wall Street Journal. Donald Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, a Benjamin Netanyahu chce wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
3: Projekt trafi teraz do Sejmu, ma wejść w życie od razu po wakacjach. Reprezentacja polskiej koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22. To po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Świata. Zmagania trwają w Warszawie.
2: A polskie siatkarki dzisiaj też grają.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Słuchajcie, działają od samego rana, jest 1-1 w setach w Lidze Narodów z reprezentacją Belgii. Trzymamy kciuki mocno, tak samo i za was dzisiaj od samego rana, no ale wy to wiadomo, że świetnie w formie dajecie sobie radę. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, my podkręcamy tempo, jest już 7:00.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd, Young Right Now. W Melo Radio podkręcamy tempo już 12 minut po 7 rano. Mogę im powiedzieć, na co bardzo czekasz dzisiaj?
1: A powiedz, powiem.
0: Słuchajcie, Darka czeka dzisiaj bardzo mocno na wasze głosówki, także wbijajcie, bo przed długim weekendem to my liczymy na dużo głosówek od was i chcielibyśmy was zapytać, ciekawi jesteśmy, gdzie wy ten weekend spędzacie? Jedziecie gdzieś, wybywacie, na miejscu jesteście? Jaki macie fajny pomysł? Co będziecie robić? Może jakaś impreza się szykuje, a może odświeżycie z kimś znajomości, a może jeszcze macie jakiś inny fajny pomysł. Czekamy, podpowiedzcie nam i innym, być może co fajnego można robić w długi weekend, co wy planujecie. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tam na dole słuchaweczka, naciskacie, nagrywacie i wysyłacie, a w zamian za te najfajniejsze głosówki to my mamy dla was fajny merch od Meloradia. No, a propos takich wyjazdów, to już za chwilę powiemy wam, gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend i będzie też pewne miasto, w którym jest najdrożej. Zaskoczy was to.

0: David Guetta i Usher w Melo Radio Without You. Zawsze z wami dużo energetycznej muzy od samego rana mamy i podkręcamy tempo i pytamy was dziś o to, jakie macie plany na ten długi weekend. Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch też już czeka na kogoś, więc wbijajcie na meloradio.pl i tam możecie nagrać głosówkę. Najlepiej z komórki, najwygodniej. Gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend, a gdzie wydacie najwięcej? Znaleźliśmy zestawienie najtańszych w Europie miejsc na krótki wyjazd. To może was zainteresować. Pod lupę wzięto 50 największych miast i okazało się, że króluje w tym zestawieniu Sarajewo, wyobraźcie sobie. Tam jest najtaniej. Weekend w stolicy Bośni i Hercegowiny dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje średnio niecałe 1300 zł. Tylko trochę droższy jest Bukareszt, a na liście najtańszych miast w Europie są też Tirana, Riga, Wilno. No, czy uwaga, niektórzy mogą się zdziwić, tu i Strasburg. Drogie są za to Genewa, Barcelona, Wenecja czy Madryt. No to wiadomo, Daria, nie?
1: No nie popalamy się trochę.
0: Ale nie najdroższe, uwaga, bo tu się zaskoczysz. Najdroższe jest Oslo, czyli co, nie dość, że zimno, to jeszcze drogo. To wiecie co, to ja już wolę nad polskie morze. Zawsze od wydawania tam kasy robi mi się gorąco.

0: ale się dobrze jedzie z tym numerem. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i jedziemy z tą środą, która jest przecież piątkiem, a jak czujecie i myślicie, że dzisiaj dużo przed wami, może nie dacie rady, to my wam powiemy, że my wiemy, że wy dacie radę. Przypomnijcie sobie, jak to kiedyś było, jak sobie świetnie radziliście bez tych wszystkich AI-ów i w ogóle. A dzisiaj, no to pełen luz, ta środa nie może was przestraszyć. Całkiem nieźle radę dają też sobie od rana dzisiaj polskie siatkarki. W swoim pierwszym meczu wygrywają z Belgikami w Lidze Narodów, jak na razie w setach 2-1. Trzymamy kciuki w Melo za chwilę. Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj, w taką fajną środę, która jest tak naprawdę piątkiem, bo przecież już niedługo ogłosimy wam długi weekend. Zaczniecie go najszybciej i najwcześniej razem z Melo, bo to już przed 10:00. Teraz za 18 minut 8:00 wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam możecie zagłosować na banger tygodnia. Słuchajcie, czy zagramy waszą decyzją ten numer? Nie wtedy dałbym, żeby żyć jak teraz. Ewa Farna, okej, jeszcze raz. Czy może uznacie, że powinniśmy zagrać ten numer? Cizo, czy to będzie banger tygodnia? Decydujcie, to wy o tym zdecydujecie na Instagramie. Czekamy na was, głosujcie. A jak zagłosujecie, to zobaczycie, która propozycja wygrywa. Zagramy ją w poniedziałek.

0: w Meloradio, ale wchodzi ten numer. Przynajmniej ja wkręcam się w niego naprawdę mocno ostatnio. To jedna z nowości w tym tygodniu, Moving to the Sun i gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, Hirzel w Melo. Bilety na Sunrise Festival będziemy dla was mieli, to już niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich będzie ostrzeżenie przed tym, żeby nie dociskać gazu do dechy w długi weekend.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Tame Impala w Melo. Tak, zagramy wam już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Trafik.
2: Ciasno na słupeckich ulicach, postójcie na objazdowej Isienkiewicza i jeszcze na Okopowej, Placu Szkolnym, Kreuguta czy Kopernika. A może by tak dziś postawić na rower? W końcu w kalendarzu Światowy Dzień Roweru. Przy okazji przypomnę, na rowerze do szkoły tylko w kasku. Od dziś jest taki obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Miłą przygrywkę przed długim weekendem serwuje nam pogoda o poranku w Słupcy. Za oknami ładnie, sporo słońca, trochę chmur i coraz cieplej. Już w okolicy 19 stopni pokazują termometry, a dziś uraczą nas prawdziwie letnią temperaturą, bo słupki rtęci mają pokazywać 26 stopni, a może i więcej. W ciągu dnia jednak już tak słonecznie nie będzie, chmury mają przejąć prym na niebie. Padać z nich jednak nie powinno.
3: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Od środy wzmożone działania policji w związku z wyjazdami na długi weekend, więc od dziś na drogi w całym kraju wyjedzie więcej patroli. Funkcjonariusze mają czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców. Tak będzie do poniedziałku. Teraz Portugalia. Tysiące pasażerów od soboty koczuje na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Wszystko przez utrzymującą się nad wyspą mgłę. Kolejna próba formy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni wieczorem w Warszawie zagrają towarzysko z reprezentacją Nigerii. Na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W bramce stanie Kamil Grabara. Do tego możemy spodziewać się też roszad w składzie, mówi trener Jan Urban.
5: To są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. Próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
4: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
6: Teraz. Słuchajcie, Polki wygrały z reprezentacją Belgii w Lidze Narodów po 5 setach mocnych 3-2, ale się działo. Cześć, podkręcamy tempo w melo. Jest już 8, inni gadają, a my gramy.

Taki to. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, już 13 minut po 8 i to teraz powinniście szybko dzwonić do Melo pod 321-321-777. Mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Za chwilę merch od Melo do zgarnięcia, czekamy. Dzwońcie już teraz, dwie osoby jak zawsze mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko. 321-321-777.

0: Cygala i Melody w Meloradio. Tak podkręcamy tempo już 19 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Dzień dobry, cześć Ewelina.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Ewelina, a ty masz długi weekend?
2: No, możemy tak powiedzieć. Na to chwilę jadę do swojej siedziby głównej w Warszawie, więc za jakiś czas zaczynam długi weekend.
0: Dobra. Ja nie pytam, co ty dokładnie robisz, bo jak powiedziałaś siedziba główna, to aż się przestraszyłem delikatnie, a Marcin to stanął na baczność. Cześć Grzesiek. Grzesiek też jest. Halo, halo.
3: Cześć, witam.
0: Siemanko. Cześć. A ty jak tam? Słyszałem, że grillować będziesz.
3: Tak, no ale to jutro.
0: No i widzisz, Ewelina, można? Można. No.
2: Można, bo to chyba czekam na zaproszenie.
0: No, to pomyślcie tam też coś.
3: A, to zapraszam. O, duże jest miejsce.
0: Umówieni, no to słuchajcie, najważniejsze macie załatwione, to teraz ja jeszcze dorzucę swoją propozycję. Zabawę, w której będę miał dwa pytania dla was. Zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi. Czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Ja tylko powiem jeszcze i dodam, że za dwie dobre odpowiedzi wygrywacie książkę o Tomorrowland. Za jedną poprawną jest Melotorba. I uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Jak nazywa się rower z jednym kołem? Czy to monocykl, czy cyklop? Grzegorz pierwszy.
3: Monocykl.
0: Monocykl, dobrze.
4: Brawo.
0: Jest. Grzegorz, normalnie. Dobra, uwaga, jeszcze pytanie drugie. Już teraz. Jaki będzie motyw przewodni Tomorrowland w Belgii? Ziemniaki?
3: Grzegorz.
2: Nawet nie zdążyłam.
0: No, ciekawe,
4: no dobra, Grzegorz.
0: Grzegorz, no i co mi powiesz? Jaki będzie motyw? No.
3: Bo nie. Motyle.
0: Motyle. Poczekaj, to w sumie, no blisko.
4: To jest logo Tomorrowlandu.
0: Dobrze kombinuję, no czekajcie.
5: Ale dobrze kombinuję, kurde, podoba mi się to, bo naprawdę ogarnia.
0: No, mogę powiedzieć, jakie była druga odpowiedź? Bo tak, pierwsza...
3: Możesz.
0: Pierwsza to... Możesz. Dzięki, Grzegorz. Pierwsza to ziemniaki, a drugie to emocje. Co wybierasz?
3: Emocje.
0: Wiadomo. A, Ewelina. Ja myślę, że to trzeba jakoś rozdzielić te nagrody, no. Dwie dobre odpowiedzi Grześka, czyli co? Książka Tomorrowland?
4: Tak.
3: Super.
0: Okej, okay. I co? Ewelinie, to merch dajemy też, nie? Wysyłamy.
4: Wyślemy.
5: No oczywiście, że wyślemy.
3: Ja właśnie na tą książkę głównie polowałem.
4: No to brawo.
3: Mam nadzieję, że uda się też pojechać do Belgii.
0: Słuchaj, wszystko jest jeszcze przed tobą. Szanse spore, słuchaj, Meloradia. Dzisiaj zgarniasz książkę o Tomorrowland. Dla Eweliny mamy merch. No i dla wszystkich oczywiście super dnia. Trzymajcie się, dzięki.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: A teraz Melo, już 22 minuty po godzinie 8. Wiktoria Kida w Meloradio.

0: Albany i Hello w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziś mamy środę, jest trzeci dzień czerwca, przed długim weekendem jesteśmy. Ten długi weekend zaczniemy jeszcze przed 10:00, o wiele szybciej i wcześniej niż inni. Zacznijcie go z Melo Radiem. Dzisiaj też Światowy Dzień Roweru, jeżeli tylko macie taką okazję, to poświętujcie odpowiednio, a w długi weekend to już w ogóle będzie okazja. Dzień Savoir Vivre, także i dzień dobrej oceny. No od nas to macie samą wyjątkowo dobrą ocenę, od samego rana.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując 2.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na lidl.pl. Maszynka do napojów Granity i Slushy Silverglest aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
20: Lidl, to się opłaca.

Jest takie miejsce, wcale niedaleko, gdzie chcemy być z tobą i takie wydarzenie, na którym nie może was zabraknąć. Tym bardziej, że będą tam na pewno Sigala, Hugel, Paul Van Dyk, James Hype, a także Afrojack i Scooter. I mógłbym tak długo wymieniać, bo line-up jest naprawdę długi, mega mocny. Sunrise Festival w Kołobrzegu już niedługo, bo w połowie lata. Bilety będą dziś znów dla was do zgarnięcia w Meloradiu. A już w piątek od 21 kolejny program Sunrise On Air w Meloradiu, a w nim najlepsza klubowa muza, jaką znacie ze scen, Sunrise Festival. Na ten największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce zabiera was Meloradio. Kolejne bilety do zdobycia już dzisiaj. Nie przegapcie tej okazji, a to, co będzie się tam działo, zapamiętacie na pewno na zawsze. Bilety już niedługo w Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu, a to pozycja 19 z ostatniego dotowania 30 Meloradia. Fisher i Tones and I w Melo. Najnowsze notowanie już w piątek, a wy jesteście w stanie oczywiście w każdej chwili podbić notowania tego numeru. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na wasze ulubione. Już za 9 minut 9, niedługo newsy.
1: A w nich oczekiwania na mecz o półfinał French Open Maji Chwalińskiej.
2: A już o 9:00 zagramy
0: And the Dust w Melo. Jak macie duże oczekiwania co do pogody, to za chwilę będzie najnowsza prognoza. Koniecznie posłuchajcie w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

na przymusowy postój na Krajowej 90. Dwójce kierowcy muszą się przygotować w Strzałkowie. Postoicie na światłach, postoicie też na Powstańców Wielkopolskich. W Słupcy na 90. Dwójce, czyli na Objazdowej, też ciasno. Nogę z gazu zdjąć trzeba przed Rondem Solidarności i przed Sienkiewicza. I na Sienkiewicza też postoicie.

0: Ciepło, coraz cieplej, już 20 stopni pokazują termometry, a nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Po południu, w najcieplejszym momencie dnia w Słupcy, termometry pokażą 26 stopni. Za oknami sporo słońca, trochę chmur, jednak jak wynika z prognoz synoptyków, słońce przegra z chmurami walkę o prym na niebie. Po południu niebo się zachmurzy, a pod wieczór i w nocy nie są wykluczone opady deszczu.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Samolot z 24-letnią Klaudią wystartował z Pekinu. Polka trafiła do szpitala w Chinach w połowie kwietnia. Jest w śpiączce w sprowadzeniu z Pekinu chorej studentki. Pomaga polski rząd. Asseco pokazało system Polski Antydron. Największa polska firma IT stworzyła go od podstaw. Ma wykrywać i monitorować drony. Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne, pisze Puls Biznesu. Maja Chwalińska zagra dzisiaj o półfinał French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Anna Kalińska z Rosji, która, jak sama Maja przyznaje, będzie faworytką tego pojedynku.
3: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana. Zagram najlepiej, jak potrafię.
2: Ćwierćfinałowe starcie zacznie się o 11:00.
1: A wy dzisiaj po prostu najlepiej rozgrywacie tę środę, która dla wielu jest piątkiem. I tak to nam się bardzo podoba. 9:00, już podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria, hej, siema.

0: Switch Disco w Melo Radio. 12 minut po 9. Tak podkręcamy tempo w Melo w środę. Trzeci dzień czerwca dzisiaj. Uwaga, grzecznym proszę dzisiaj być, bo dzisiaj jest savoir vivre dzień i jest też dzień dobrej oceny. Jak
1: dzień dobry.
0: Spełnicie jedno, to dostaniecie drugie, czyli tą dobrą ocenę. A na całym świecie obchodzony, albo raczej objeżdżany jest dzisiaj dzień roweru, a w Polsce od dzisiaj wszyscy poniżej 16 roku życia jadący rowerem albo hulajnogą muszą używać kasków ochronnych. Taki nowy przepis wszedł w życie. Za brak kasku rodzice albo opiekunowie mogą dostać mandat, także pamiętajcie o tym, żeby wam z kieszonkowego rodzica cestówki nie potrącili. Bauza w Melo Magnetic. 12 minut po 9.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. I lubimy zabierać was w super miejsca, gdzie jest super muza i zabawa. Armin van Buuren będzie tego lata na tym wydarzeniu. Do tego też inni świetni artyści i niesamowite emocje na miejscu. I takie emocje będą motywem Tomorrowland. Jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. To dosłownie jedziemy, bo transport też wam zapewniamy. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland jeszcze w lipcu, w te wakacje tego lata. Dołączcie filmy i foty. Wiecie, takie najbardziej odjechane i oryginalne. Czekamy na nie i czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dajcie sobie szansę przeżyć takie wyjątkowe wydarzenie razem z nami, z Meloradiem i z całą ekipą naszych słuchaczy. Czekamy na meloradio.pl.

0: Moderki włodarskie, lubię cię jak lato. Tak sobie przekombinowałem, przekminiłem na szybko i przekonałem się, że słuchaj, jest dużo fajnych słów na L. Jak
1: a kurde,
0: lato.
1: Jakie?
0: No o, lato okay. Na przykład. Bardzo
1: to
0: fajne.
1: Mi przychodzą lody, lizak.
0: Też o tym pomyślałem, okay. No.
1: Właśnie kminie co jeszcze, no.
0: Czekaj, jak, no dobra, loty, samoloty jak lato, nie?
1: Najlepsze, ale, no, najlepsze.
0: Ale mam jeszcze, no. To ci się spodoba. Uwaga, luksus.
1: O tym niedobrze, Waldek, znasz.
0: Trafiłem w twój punkt L. I jeszcze jedno.
1: No.
0: Uwaga, labrador.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłaża.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: I Lawinia, I Wanna Go w Melo Radio. Mamy dla was weekend, który zaczniemy już niedługo, a żeby ten weekend był naprawdę mega, no to mamy też szybką kasę dla was. Czekamy na wasze pomysły, na co ją wydacie. Sandra, na co by się przydało?
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że na diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: Ale akcja! A wy jaki macie pomysł? Na co w ten długi weekend wydacie szybką kasę od Melo? Ta kasa może być u was od ręki, od razu, do wydania, natychmiast, więc dołączajcie, napiszcie, na co wydacie na meloradio.pl.

0: Anima w Melo Radio i Bad Angel. Słuchajcie, to my coś dla was mamy, tak wcześniej, szybciej niż inni. Coś wam tutaj otworzymy i zaczniemy. Mamy weekend. No tak zaczynasz.
1: Wcześniej i dłużej.
0: Tak zaczynać to weekend można w środę tylko razem z Meloradiem.
2: No pewnie.
0: To jak zaczynać to już teraz. Nuta, którą znacie i która zwykle pojawia się w piątek, a tu proszę, przed długim weekendem. On, czyli Skuter.

0: U nas otworzył wam długi weekend Scooter. How much is the fish? Będzie też tego lata na Sunrise Festival jedną z gwiazd, która zapada wam super muzę. No to co, newsy będą za chwilę, a ja słyszę się z wami jutro po 7. Także bądźcie.
1: No to pa, pa.
0: Za chwilę Adi. No to pa.
2: A już o 10 zagramy
0: Die I'll Be i Good Boys Hideaway. A jak zacznie się pogodowo ten weekend, to już za chwilę wam w Meloradio sprawdzimy. Za 9 minut 10.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od wtorku do środy filet z piersi z kurczaka, jedynie 17,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa aż 34% taniej, to tylko 9,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 15,29 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do twojego marketu.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: tłukcy momentami ciasno na placu szkolnym Kościuszki czy Traugutta. Spory ruch jest na Krajowej 92. Przymusowe postoje czekają na niej kierowców zarówno w Słupcy, jak i Strzałkowie, a można się spodziewać, że ruch będzie jeszcze większy. Przed nami długi weekend. Przy okazji możecie się spodziewać większej liczby policyjnych patroli i kontroli drogowych. Jedźcie ostrożnie. Teraz przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, a wieczorem parasole. Koniecznie weźcie je ze sobą, jeśli planujecie wieczorne wyjście z domu. Ma padać także w nocy. Dobrą wiadomością jest to, że na nocnych opadach się skończy. Jutro śmiało możecie planować wolny czas w plenerze. Wprawdzie chmury na niebie też będą, ale niedużo i nie deszczowe. A termometry w Słupcy maksymalnie pokażą 25 stopni. To trochę mniej niż dziś, bo dziś ma być 26 stopni.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Agnieszka Pędzik. Rusza przebudowa i remont dróg powiatowych w Cieninie Zabornym. Powiatowy Zarząd Dróg podpisał umowy z wykonawcami prac. Będą one kosztować ponad 2,5 miliona złotych. Mają dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Gminy Słupca. Prace potrwają do końca sierpnia. Teraz o tym, że po raz pierwszy w historii Słupca była gospodarzem finału czwartków lekkoatletycznych, choć we wtorek. Było to zwieńczenie całorocznych zmagań młodych sportowców. Dzięki organizacji finału zawodnicy z powiatu słupeckiego wywalczyli szansę reprezentowania regionu podczas ogólnopolskiego finału czwartków lekkoatletycznych w Łodzi. A w lądzie nad Wartą przeniesiemy się do czasów średniowiecza. W weekend będzie tam Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. W programie m.in. walki wojów, pokazy rzemiosła czy historyczne warsztaty, mówi Anita Herudzińska ze słupeckiego starostwa.
2: Festiwal ma taką formułę otwartą. Można do tych wszystkich wystawców, edukatorów, rekonstruktorów podejść. Można z nimi normalnie porozmawiać, można zapytać o to, co nas tam interesuje.
0: Wydarzenie organizowane jest po raz 22.
3: Zbliża się 10. Newsy Meloradia Maracin Sikora. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmieć może po południu w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 47-latek, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna, trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Podejrzany to były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Po parzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
3: Sprawca był pijany, grozi mu dożywocie. Mecz towarzyski odwołany z powodu eboli to w Hiszpanii. Burmistrz jednej z miejscowości na południu kraju zakazał rozegrania spotkania między Chile a Demokratyczną Republiką Konga. Wszystko przez wybuch epidemii w Afryce.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: 10 wybiła, siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Taya, I'll be good boys, hideaway. Mamy środę, czyli mały piątek, Adi po tej stronie, siemanko.

Another Talk to You w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Skoro środa to mały piątek, to już trzeba zacząć planować weekend. No ale może kasa jakaś się przyda? Jeżeli tak, to jesteśmy i chętnie w tym pomożemy. Szybka kasa od Meloradia. 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co chcecie to wydać. I to w zasadzie wszystko, bo potem do was oddzwonimy. Galantis, no money, bo z nami zawsze będziecie mieć kasę.

0: Martin Garrix, Set Three Run i Repeated w Melo Radio. Kawałek, na który musieliśmy naprawdę długo poczekać, ale w końcu ujrzał światło dzienne i dzięki współpracy panowie pokazali, że nadają niemalże na tych samych falach, a Eda usłyszeć w takiej elektronicznej wersji, no to prawdziwa uczta. W tej godzinie jeszcze Meduza i Don't Wanna Go Home.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. Tak, podkręcamy tempo w środę. Środa, tak jak każdy inny dzień, jest genialny na to, żeby zgarnąć coś wyjątkowego. Na przykład takie przeżycie na całe życie. I mówię tutaj o tegorocznym Tomorrowland, na który jedziecie z Meloradiem. I dojazd macie całkowicie gratis, także jest o co zawalczyć. A jeżeli chcielibyście pojawić się na miejscu razem z nami, no to wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tę wyjątkową imprezę, na to najpotężniejsze Melo. Tak na

naprawdę na całym świecie. No i dodajcie jakąś wspólną fotę, jak imprezujecie, a może film? Nawet może film będzie ciekawiej. No i trzymam za was mocno kciuki, bo to jest coś nieprawdopodobnego, bo spotkacie się z najlepszymi producentami na całym świecie. No i generalnie będzie to coś, o czym będziecie mówić bez przerwy. Nie będziecie mogli się od tego uwolnić. Do dzieła. Meloradio.pl. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat już teraz.

0: Bob Sinclair, Kajsa i I Can't Wait w Melo Radio. Podobno córka Boba Sinclaira za każdym razem, jak tylko pojawia się coś nowego, to słucha numeru przed premierą i to ona decyduje, czy coś się nadaje. Ciekawy jestem, jak na to zareagowała Kajsa, ale skoro słyszymy ten numer, to chyba wszystko wydarzyło się właściwym tempem.
1: A już o 11 zagramy
0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. No to tak, minutę przed 11 newsy Meloradia, a ten numer punktualnie o 11, także już szykujcie się, żeby robić głośniej i organizować dobre melo w pracy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 18,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
6: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Pogoda.
1: ...26 stopni. Tyle po południu pokażą termometry w Słupcy. Gorąco jak latem. Pamiętajcie o nawodnieniu organizmu. Butelka wody w torbie czy plecaku to podstawa. Ale grilla dziś lepiej nie planujcie. Raczej jutro, bo na dziś synoptycy prognozują burze w naszym regionie. A jak zagrzmi, to popada i to nie tylko deszcz. Możliwy jest też grad. Jutro już żadnego deszczu w prognozach nie widać, za to ma być sporo słońca. A termometry pokażą 25 stopni.
0: To są newsy Melo Radia Słupca.
1: Agnieszka Pędzik. W gminie Strzałkowo rusza kolejna ważna inwestycja drogowa. Podpisano umowę na przebudowę ponad 1,5-kilometrowego odcinka w Pospólniej Strzałkowie. Ma to kosztować blisko 860 tysięcy złotych, a prace mają się zakończyć w lipcu. Równolegle powstaje nowa ścieżka pieszo-rowerowa i szlak rowerowy, które połączą lokalne trasy. A w gminie Kołaczkowo do użytku oddano nowe przedszkole w Sokolnikach. Budowa placówki trwała od września ubiegłego roku i kosztowała blisko 10 milionów złotych. Ponad 6,5 miliona gmina pozyskała z programu Polski Ład. Teraz sportowa propozycja na początek długiego weekendu. Już dziś w Okręgówce Orły Zagórów podejmą Zielonych Koźminek. To o 18.45, a jutro o 13.30 Czarni Ostrowite zmierzą się z GKS-em Żerków. Jutro też swoje mecze rozegrają piątoligowcy. Więcej o tym Tomasz Barylski.
2: Nasze zespoły powalczą o punkty na wyjazdach. SKP Słupca o 12.00 zagra w Luboniu z miejscową Stellą, a Polanin Strzałkowo o 16.00 zmierzy się z Meblożem Swarzędz. W niedzielę drużyna ze Strzałkowa podejmie przed własną publicznością Olimpię Koło. Początek meczu o 17.00.
3: Zbliża się 11.00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
4: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
3: Akcja trwa. Służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
5: Na zegarach 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy dzisiaj środa, mały piątek. A to są bardzo dobre newsy przecież. Dajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie Melo Radia. Ilenium, Ellie Goulding.
6: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

the truth. Ale ma Georgi Beautiful v Meloradio. Every breath that you take, every word. Ale cudo. You're still beautiful. 17 minut po 11. Ale się fajnie dzieje. Słuchajcie, znamy wyniki plebiscytu Monoludy. To jest taki serwis dotyczący muzyki elektronicznej, generalnie techno, house, dramy, clubbing i inne bajery. No i powiem wam, że mega to śledziłem, bo byłem ciekaw, kto wygra i zajmie dane miejsce w poszczególnych kategoriach. No i słuchajcie, Monoludy 2025. Dla przykładu DJ Live Act Roku Polska 2025. Ważna kategoria, bo to wy, słuchacze i czytelnicy, wybieraliście. Na pierwszym Cream, którego spotkamy w Kołobrzegu. No ale w tej samej kategorii redakcja wybrała w pierwszej trójce Tripsa, DJ Jakubę i Nathana. No, a na pierwszym, i to mnie kompletnie nie dziwi, to Skytech. Ale a propos tego, w kategorii Festiwal Roku Polska 2025 na miejscu trzecim Sunrise Festival, na który jedziemy razem. No i tam właśnie będzie też wspomniany Cream chociażby na przykład. Także wszystko super się składa, a by the way, też to z emocje, to poczujemy razem, bo śmigacie z nami, a my z wami do Kołobrzegu na Podczele 31 lipca. Także kto chętny na Sunrise Festival, to słuchajcie Melo po 18.

Gibbs, Dope Hub, See for Money. W Melo Radio podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że mimo wszystko środa jest dla was bardzo pozytywnym dniem, no bo przypominam, to jest już bardzo blisko weekendu, zwłaszcza, że niektórzy to mają długi weekend i zaczynają go od jutra. Guys, jest przepięknie. James Hype, Be Mine, to jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Calvin Harris, Rock and Roll Man w Melo Radio. Lovers in the Past Life i 19 minut do godziny 12. No właśnie teraz o zakochanych będzie trochę mowy, no nie bez powodu. No bo czytam właśnie na meloradio.pl, że Bagi miał potwierdzić związek z Magdą Tarnowską.

Nowską tancerką, którą myślę, że dobrze kojarzycie i to z pewnością między innymi przez ostatnią, to jeszcze poprzednią odsłonę Tańca z Gwiazdami, ale podobno Bagi miał się obawiać tylko jednego. O co dokładnie chodzi? O tym przeczytacie na meloradio.pl.

0: Topic, Becky G, Sorry Puppy w Melo Radio. 10 minut do 12. Redaktor Siko razem, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będę wam mówić o tym, że hejt nie jest okej. Okay.
0: Hejt nigdy nie był, nie jest i nie będzie okej. Okay.
1: No dokładnie tak.
0: Dlatego nie hejtujcie, a jeżeli jesteście sfrustrowani, to idźcie na spacer.
2: A już o 12 zagramy.
0: Albo napiszcie do swojego kumpla coś miłego. A to Haven i Caitlin Aragon i I Run. A mówię o tym kumplu nie bez powodu, bo kumpel wybaczy. Kumple wybaczają.
1: Czasami.
0: Czasami.
1: Zależy, co zrobisz.
0: To prawda. My w pracy co trochę się obrażamy.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Jedną nogą jesteśmy w długim weekendzie. Pogodowo będzie on w kratkę, więc planując wypad nad wodę, na rower czy na grilla ze znajomymi, warto śledzić prognozy pogody. Dziś popada, jutro nie. A pojutrze znów będzie nam z nieba kapać na głowy. W dodatku w piątek się ochłodzi. Temperatura spadnie poniżej 20 stopni, maksymalnie ma być 18 stopni. Za to sobota i niedziela mają być cieplejsze. W weekend niewykluczone są też burze. W Słupce zagrzmi już dziś.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Agnieszka Pędzik. Żywa lekcja historii w lądzie nad Wartą już w najbliższy weekend. Na uczestników Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej czekać będą średniowieczne obozowiska, potyczki rycerskie, koncerty muzyki dawnej czy spotkania historyczne, mówi Anita Cherudzińska ze starostwa w Słupcy.
2: Można też się stać częścią takiej drużyny rekonstruktorskiej, jeżeli jest taka wola, i dotknąć tej historii, w zasadzie na dwa dni przenieść się właśnie do takiej wioski średniowiecznej i poczuć, jak w takim klimacie to wszystko się odbywało.
0: Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na Facebooku. Teraz tym, że cenne zabytkowe witraże z Auli Liceum Ogólnokształcącego imienia Sienkiewicza we wrześniu odzyskają dawny blask. Podpisano umowę na ich konserwację i restaurację. Pracę wykona specjalistyczna firma z Poznania, a inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na koniec sport. Przedostatni mecz ligowy czeka Słupkankę w nadchodzący weekend. Podopieczne Tomasza Kowalskiego zagrają z przedostatnim zespołem w ligowej tabeli, drużyną Fuchs Pułtusk. Mecz będzie w niedzielę w Pułtusku o 16. Słupczanka po 20 rozegranych meczach zajmuje trzecie miejsce w tabeli.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Iran ostrzelał międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie. Poinformowały o tym media. W ostrzale mieli ucierpieć ludzie. Hejt nie jest okej. To nazwa akcji skierowanej do młodych ludzi. Na YouTubie można obejrzeć film, który jest krótkim poradnikiem na temat tego, czym jest hejt, jak na niego reagować i jak z nim walczyć, mówi współautorka akcji Ewa Abart.
5: Hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, niewidzialny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia.
4: W filmie wypowiadają się eksperci, którzy na co dzień pracują nad zwalczaniem hejtu, prawnicy, aktywiści czy przedstawiciele różnych fundacji. Na koniec Niemcy. Od 1 lipca turyści zapłacą za wstęp do katedry w Kolonii. Cena biletu wyniesie 12 euro. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania budynku.
3: Siema, jest 12. Fajnie się z wami słyszeć, fajnie się z wami widzieć. No to jedziemy z tematem, bo jest środa, mały piątek. Haven, Caitlin, Aragon i Iran. Kiedy inni gadają, my już gramy. To jedziemy.

Lokality Dive Into Me w Meloradio. Podkręcamy tempo i mamy 15 minut po 12. Słuchajcie, przed momentem dostałem na WhatsAppie Meloradia zdjęcie od naszego słuchacza Michała, który chwali się tym, że był u barbera i naprawdę widzę, że tu styluwa totalna, bardzo fajna stylizacja w osoba, jest gituwa, ale tak myślę sobie, że jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to zróbmy coś z tym. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Może na barbera, może na coś innego, może chcecie po prostu zaszaleć. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to do dzieła. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 26 minut po 12. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze znajdzie się moment na to, żeby zagrać coś nowego od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej, mega wakacyjny numer, który coś czuje, że będzie z nami dłużej. To jeszcze w tej godzinie.
1: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Nasz wujek Reksa, żeby zaskoczyć swoją
0: siostrzenicę na urodziny. Wiesz, to lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Morliny są gorące.
10: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
11: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
12: Wbijaj.

0: Kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

DJ Sami i Heaven w Meloradio, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 13. Ważna sprawa, ważne info, także zróbcie głośniej, bo będę miał bardzo, ale to bardzo istotną kwestię do poruszenia. No bo wy wiecie o tym, że znowu udało nam się i jedziemy razem na tegoroczny Tomorrowland i będziemy mieli tyle pięknych imprezowych wspomnień, że aż będzie ciężko to wszystko spamiętać, ale generalnie sprawa jest taka, że wy jedziecie razem z nami. Jeżeli faktycznie chcecie, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie ruszyć na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak się bawicie, albo jakieś nagranie. Myślę, że warto, bo będziecie to wspominać bardzo, ale to bardzo długo. Przy okazji kroczki nabijemy, bo tam będzie tyle scen, że o matko, Armin Van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, to tylko część artystów, którzy się pojawią, bo będzie ich od groma. A, no i dojazd z Afriko. Będziemy się integrować w trakcie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale misia ta nuta jest cudna. Fukaj, Liwka Enklawa, chcę więcej. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. 8 minut do godziny 13. No jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej, bo blisko fajrantu jesteśmy i ze mną jest też Ula Harciarek.
1: Tak, siema. Cześć. No i właśnie, czy będzie fajnie na stacjach paliwowych? No to się przekonamy.
0: Okej.
1: Okay, powiem o benzynie. I powiem też o lewym.
0: O lewym. Lewy to prawy człowiek.
2: A już o 13 zagramy
0: Andy Dust, Carvey Cizo, Kyria w Meloradio. Gramy to punktualnie o 13 w Meloradio, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie bądźcie z nami.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne benzyny spadną jutro i w piątek. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,52, a diesel bez zmian 6,40. Sypią się mandaty z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku wykryły ponad 1 300 000 naruszeń. Rankomat.pl i Grzegorz Demczyszak.
2: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
1: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Robert Lewandowski jest w centrum kampanii wyborczej kandydatów na prezesa tureckiego klubu Fenerbahçe Stambuł. Obietnica jego pozyskania ma przekonać głosujących do biznesmena Hakana Safiego. Lewy miałby zarobić w tureckim klubie nawet 15 milionów euro rocznie.
0: Wszędzie ta polityka.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ciekawe, czy teraz Lewy ruszy z jakąś kampanią wyborczą, nie? Głosuj na Lewego, to prawy człowiek, nie? Free kebab. 13 do zegara krzywa. Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust, Caris i Zokyria. Od tego zaczynamy. Siemanko, hejka.

John Summit, The Chainsmokers, Shields i All The Time w Melo Radio. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że warto zrobić coś szalonego i na przykład zawalczyć o swoje marzenia i dobre przeżycia. I od tego macie nas, Melo Radio zawsze w tym pomaga. I wy pewnie już o tym słyszeliście, ale ja tylko przypomnę, że możecie z nami śmignąć do Kołobrzegu, na Podczele, do Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy i wy razem z nami, jeżeli tylko chcecie być wśród tych najpotężniejszych producentów. No to guys, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Na przykład po 18 w programie Idę w Melo będzie szansa na to, by faktycznie posłuchać tych pięknych scen. Ja mam zamiar coachować przy Red Stage'u, bo tam pojawią się bardzo fajni artyści. Generalnie mam nadzieję, że zbijemy pionę, no i że będziemy mogli trochę pogadać, no i doskonale się bawić. No, to jesteśmy umówieni do dzieła. A teraz Alan Walker.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. A to lato jest naprawdę już bardzo blisko. No bliżej niż dalej. No, mam nadzieję, że plany na wakacje już jakieś macie. Jeżeli nie, no to też możecie zacząć o tym myśleć oczywiście. W międzyczasie, jeżeli macie, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam albo może posłucham, bo nagracie głosówkę. Także do dzieła. Jestem mega ciekawy, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: zabłoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.

Muzyczna legenda Avicii, Levels w Meloradio. No my faktycznie wbijamy na kolejny poziom. A to nie bez powodu, no bo ruszamy na Tomorrowland, a wy jedziecie razem z nami i to totalnie z Afryko. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego właśnie w Belgii na Tomorrowland, to witam i zapraszam, cytując klasyk. Wbijcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać i się doskonale bawić. Podeślijcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo może jakieś nagranie, jakieś wideo. Myślę, że to drugie będzie nawet fajniejsze. No i co? Widzimy się, będziemy się superancko bawić i będziemy mieć wspomnienia na całe życie, to na pewno. Meloradio.pl, wbijajcie i nie traćcie czasu, bo spotkamy tam, myślę też, że Kaigo, który zagra już teraz.

0: Cześć, tu Brytka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: brzmi to jak Sunrise Festival. Jugeli Moving to the Sun. Tak podkręcamy tempo i tak też będzie w Kołobrzegu już niedługo. 8 minut do 14. Iga, Mikołaj, studiu, siema. Czy możemy na coś liczyć dzisiaj fajnego?
1: Możemy liczyć na króla Latino.
0: Nie, naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Ale super. I będzie miał swoją kiełbasę?
1: No swoją na pewno. Pytanie, czy przyniesie prezenty jakieś.
0: A, no to zobaczymy.
2: A już o 14 zagramy.
3: Aben Hertz.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Nie, to my ci dziękujemy.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: Nie, ale
3: to my dziękujemy, no co jest? Halo,
0: halo.
1: Ale spokojnie.
0: Nie. Dobra, to na razie, hej.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Ala de Volaille 3,69 za 100 gramów i surówka z kapusty kiszonej 1,49 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Super wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. Ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Za awans do półfinału może dostać 750 tysięcy euro. Na drogach będzie więcej patroli. To oczywiście w związku z długim weekendem, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
4: Którzy prawo będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
3: Mundurowi przypominają o zakazie ruchu ciężarówek. Znamy zwycięzców plebiscytu muzyki elektronicznej Munoludy. Wśród laureatów wybranych przez jury są DJ-ki Lulu Malina i Bambi Uzi, a także duet Rysy.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Wejdę.
2: Wyjdę?
1: Będę?
2: Mam nadzieję, że będzie.
1: Będę. A, czy z Colin będzie?
2: No.
1: Będzie.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy środę, środa to dzień przyjemności, dlatego zaprosiliśmy specjalnie do Freak Fightu z Kolima, króla Latino.
2: No większej przyjemności chyba nie można sobie zrobić w taki dzień jak środa właśnie. Zwłaszcza, że będzie o kiełbasach.
1: O kiełbasach, mamy nadzieję, że jakaś kiełbasa do stestowania to wleci.
2: Wiesz co, careful what you wish for, jak to mówią za oceanem.
1: Masz rację.

0: How Does It Feel w Maloradiu. Ja wiem, że jutro jest Boże Ciało, ale my obchodzimy dzisiaj Boże Ciało, bo przychodzi z Korim.
1: Ale to boskie ciało się mówi w takim
0: boskie,
1: razie.
0: Boskie ciało, tak.
1: Mój ulubiony dowcip to jest taki właśnie a propos Bożego Ciała, nie? Że przychodzi gość do komunii i ksiądz mu mówi, nie ciało Chrystusa, on mówi, dzięki, długo ćwiczyłem.
0: Wow, normalnie gorąco mi się zrobiło. Za chwilę z Korim wejdzie, to ty chyba zrzucisz tę bluzę.
1: Wiesz co, no chyba tak, bo jak tutaj podniesie nam temperaturę,
0: jest to teraz,
1: kto wie, co się będzie działo. Zostańcie koniecznie z nami.

0: MS są Destiny. Słuchacie Freak Fightu w Meloradiu. 47 minut atencji powinieneś mi dawać, abym była szczęśliwa dziennie.
1: Ale ile jeszcze mam ci dawać minut atencji? Ja już więcej nie poświęcę. 4 godziny to jest ile minut? 60 razy 4.
0: 200?
1: 40, tak.
0: 40 minut. Aha. Brawo, umiesz matmę.
1: No ty też, gratulacje dla
0: dziękuję.
1: Nas.
0: Dziękuję, ale to ma być takie 47 minut bez telefonu, że patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy i nie ma w ogóle nic dookoła.
1: No dobra, ale w jakim celu to robić?
0: Takim, żebym była szczęśliwa.
1: Aha.
0: Tak mówią amerykańscy naukowcy, że to powoduje, że...
1: Tak napisali, amerykańscy naukowcy oświadczają. Iga Dudziuk potrzebuje 47 minut atencji dziennie.
0: Ale nie tylko Iga Dudziuk, ogólnie kobiety. I jeżeli ja jestem szczęśliwa, to ty też automatycznie będziesz szczęśliwy, bo nie będę się pytać, hej, co tam, czy jesteś smutny, co u ciebie?
1: Tak, na pewno tak właśnie będzie. Ja totalnie ci ufam.
0: I nie powiem ci domyśl się, bo będziesz ze mną rozmawiał cały czas.
1: Ale przecież wczoraj mówiliśmy o tym, że cisza rozwija mózg.
0: Nie mój.

0: Repeat it. Słyszysz, coś mi przeszkadza teraz. Mikołaj.
1: Jest teraz sezon na komary.
0: Bardzo nie lubię komarów, a pochodzę z Warmii.
1: A widzisz, no to może cię zainteresować taki wynalazek Stephena Changa, który postanowił połączyć sztuczną inteligencję i lasery i stworzył narzędzie do unicestwiania komarów.
0: Narzędzie do unicestwiania komarów?
1: No, chociaż to takie trochę niebezpieczne, nie? Uczyć sztuczną inteligencję strzelać do czegoś, co się rusza.
0: Jest mniejsze.
1: Za chwilę Skynet pełną parą wjedzie.
0: A wiesz, kto jeszcze za chwilę wejdzie?
1: A może wyjdzie?
0: Zobaczymy z Colim.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
8: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Niechlubny wprawdzie.
1: Niechlubny. To jest powiązane też na przykład z największym wrogiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli chrabąszczem majowym. Chrabąszcz majowy to jest taki gość, który na Twitterze wrzuca arkusze egzaminacyjne, ale to nie jest właśnie jedyna afera, bo no jest rekordowa liczba unieważnionych matur.
0: Przez telefony.
1: Przez telefony, tak jest.
0: Za moich czasów, a za w ogóle czasów Mikołaja, to nie używało się telefonów, tylko ewentualnie takie na korbkę.
1: Nie, to wtedy się pisało takie małe karteczki i się przyklejało, a co ja wam będę mówił.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. I tak spoglądam w newsy Meloradia i będą wspaniałe wiadomości, jeśli chodzi o pogodę.
1: Co, że nie będzie padać jednak, bo już od 4 dni zapowiadają deszcz.
0: Pomidor.
1: Aha! No to fantastyczne newsy w takim razie o pogodzie, Iga. Super.
0: Ale będzie twist, obiecuję.
1: Czyli będzie padać,
0: ale
1: będziecie z tego zadowoleni.
0: Na przykład, można się pocałować w deszczu.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
4: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
3: O, dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
4: Wbijasz!
5: Morliny są
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
16: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
17: Ula Harczarek on the mic.
18: Ponad 7 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Chełmie, w którym zginęło 2 18-latków przewożonych w bagażniku. Kierujący 20-latek był pod wpływem alkoholu i przekroczył prędkość. Wyrok jest nieprawomocny. A teraz sprawdzamy pogodę na długi weekend. Może być burzowo i deszczowo, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
19: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
18: Najchłodniej nad morzem tylko 16 stopni. No i jeszcze Szkocja. Na przedmieściach jednego z miast grasuje papuga i denerwuje kierowców, bo wydziobuje uszczelki z samochodów.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Kochani, nadciąga król Latino teraz już serio.
16: Dotarł, tak, na miejsce. Już była kolejka po zdjęcia.
17: Jakie to było w ogóle urocze. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Doła na Go Home, w Meloradiu tak podkręcamy tempo. A dzisiejszym gościem we Freak Fajcie jest...
1: No on! No on! Przez duże O!
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie, panowie, witam i dziękuję, że mogę tu być z wami. I nutka nostalgii, że odwiedziłem te studio po półrocznej przerwie.
0: Jak tam twoje kiełbasy?
2: Rekordowa sprzedaż. Przyznam się szczerze, że słyszałem, że dziewczyny i chłopaki pracują dzień i noc, że szukają dostaw przypraw, bo pierwsza ta dostawa, że tak powiem, no, przeraziła skala linię produkcyjną, ale cieszę się najbardziej. Jesteśmy na żywo teraz?
0: Tak.
2: Cieszę się z tego, drodzy państwo, że tą moją popularność mogę wykorzystywać do tego, że firmuję rzeczy, które lubię i że ta cena wszystkiego, co robię zasadniczo, czy to paliwo, czy to kiełba, czy parówki, czy perfumy, wszechstronność, że to jest na każdą kieszeń. Że pomaga mi mój wizerunek w promocji tego, ale że to jest dostępne dla państwa i dla nas wszystkich. To jest super sprawa. Bo zrobić pączka czy restaurację, korzystając ze swojej popularności, czy jakiś tam pub, gdzie ceny są takie, że stać ludzi, żeby wpaść tylko raz, zrobić sobie zdjęcie. No może dlatego te biznesy tak szybko padają. A ja sam 6 lat temu miałem bardzo mało, żeby nie powiedzieć nic. To teraz chcę wychodzić do ludzi z tym.
0: Super, mamy dla ciebie niespodziankę i gwarantuję ci, że nikt z tobą tego nigdy jeszcze nie zrobił.
2: No dobrze. Mocne słowa. Troszkę się wystraszyłem.
0: Nie bój się.
2: Trochę się wystraszyłem. Jest intymna atmosfera w studio, ale... będzie fajnie.
0: Zapowiesz teraz swoją piosenkę? Z Kolim nie dzwoń do mnie mała, proszę.
2: Trzeci utwór, jak we mnie nie wierzyli, że powyglądasz idealnie i po Kiss Me Baby mówili, że już się skończyłem 5 lat temu. Drodzy państwo, nie dzwoń do mnie mała, cieszcie się i bawcie.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Melo Radio. Dzisiejszym gościem Freak Fightu jest Skolim. Czy Skolim, ty na przykład wiesz, co to są fanfiction?
1: Mogę tak sobie wyobrazić, czy to są...
0: opowiadania takie.
2: Takie napisane zmyślone. Twoich fanów.
0: Tak, tak.
1: Okej. O Boże, słyszałem takie historie, że za głowę można się złapać.
0: Proszę cię, żebyś założył teraz słuchawki.
1: Dobrze.
0: Znaleźliśmy specjalnie opowiadanie o tobie na Odpadzie. Chcemy ci tutaj przytoczyć
2: ten autorstwa piękny... Natalka Fanfiction.
0: Porada na burza i czułość idola, tak się nazywa. Poproszę o podkład. Obudziłam się z sercem jeszcze ciężkim od wczorajszych emocji. Wykonałam poranną rutynę mechanicznie, jak robot, i niepewnie zeszłam na dół do kuchni. Nie umiałam nawet wyjaśnić, dlaczego tak się stresuję zwykłym zejściem po śniadanie. A odpowiedź zjawiła się sama. W drzwiach stał on.
2: Konrad. W krótkich spodenkach, bez koszulki. Jego umięśnione ramiona i szerokie plecy rozświetliły całą kuchnię. Siedział tam jak Bóg, a ja nie potrafiłam oderwać od niego wzroku, choć wstyd mi było aż do szpiku kości. Czerwona jak burak zorientowałam się, że zerkałam na niego za długo, tylko po to, żeby zerknąć na niego jeszcze raz.
0: I co ty na to?
1: Kiedyś był taki audycje radiowe, takie teatralne. I przyznam się szczerze, że tak się troszkę poczułem. Super podział na głosy. No, jesteście radiowcami też, brzmi to niesamowicie. No, jak wstęp do jakiegoś takiego filmu troszkę.
0: Trochę tak.
1: Takiego, wiecie, pikantnego. Zmysły pobudzone, fantazje w pełni. Delikatnie się czuję zawstydzony. No, ale ktoś ma lekką rękę, lekkie pióro. Ktoś całkiem...
2: Ale Natalka, jeżeli teraz to usłyszała, no to...
1: Natalka, pozdrawiam w kuchni, blat, kiełbasa na stole, no... Czekam na product placement jeszcze w tej historii. Jest absolutna petarda.
0: Wiesz, że to ma 30 rozdziałów?
1: No. Widać się, artyści są wśród nas w pełni.

0: Anima, Joji, Beautiful w Melo Radio. Słuchacie, Freak Fightu, jest z nami Skolim. I Skolim nie przyszedł bez powodu, bo Skolim ma na koncie współpracę z panią Justyną Steczkowską.
1: Tak, z Justynką mieliśmy przyjemność zrobić taki numer. Ja ją wciągnąłem do swojego świata.
0: No
1: ona troszkę narzuciła, a nawet myślę, że bardzo narzuciła ton tego, jak to widzi. Bardzo zadowolony jestem po takim jakby rozpoczęciu tych duetów z znanymi polskimi i uznanymi wokalistkami jak Cleo, czy Blanka, czy tutaj Justyna Steczkowska. Faktem tak się złożyło, że każda z nich reprezentowała Polskę na Eurowizji. Chyba tak jakoś podświadomie takim kluczem się kierowałem. Fajnie, uważam, że są to osoby, które bawią się muzyką, pokazują, że ramy muzyki nie istnieją i naprawdę są ambasadorami tego, że muzyka łączy ludzi, a ja mogę mieć tylko przyjemność z tego, że mogę sobie z nimi działać i robić takie rzeczy.
0: To jeszcze w tej godzinie zagramy Mamacita.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
4: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Alan Walker, The Spectrum. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Naszym gościem we Freak Fajcie jest Skolim, który przyszedł z piosenką Mamacita z Justyną Steczkowską. Mm-hmm.
1: Tak jest.
0: Mm-hmm. Co cię najbardziej zaskoczyło w Jusi?
1: Jej elokwencja.
0: O.
1: To, jaką klasę reprezentuje swoją osobą. Że jest bardzo dowcipna. Jest w pewien sposób zabawna, ma mnóstwo anegdot, którymi sypi jak z rękawa. Jest bardzo przyjemną osobą. Super, super, super gadka i bardzo przyjemna w rozmowie. Myślę, że jest 30 lat na scenie. Nie wiem, czy jakieś większe skandale były z Justyną związane. Raczej nie. Robi swoje, kocha muzykę. Czy to swoje autorskie numery, czy to taka muzyka filmowa, bo też Justyna bierze w tym udział, opowiada mi o wielu koncertach z kolędami i teraz robi kolejną płytę. Super, myślę, że niesamowita artystka, działa, dba o siebie, o swoją przyszłość i przede wszystkim o swoich fanów, bo nie ma artystów bez fanów. To ludzie nas tworzą i to ludzie nam dają możliwość, że tak powiem, dotarcia do nich i realizowania siebie.
0: Bo ty jesteś też takim płodnym artystą. Skąd ty bierzesz inspirację na
1: te wszystkie numery? Z życia. Między ludźmi, nie siedzę w domu, tylko siedzę między ludźmi, poznaję ludzi różnych, o różnych poglądach, o mieszkających w różnych miejscach. Bardzo lubię gadać z ludźmi, bardzo lubię wymieniać się poglądami, rozmowami. I otwarty jestem chyba na świat. I to od dziecka mam taką przypadłość, że zagaduję i wdaję się w rozmowy. Także myślę, że ja też dużo rzeczy widziałem, przeżyłem przez te 29 lat śmiesznych, fajnych, sympatycznych. To też jest taki motor napędowy, że ta głowa i wyobraźnia jest nieograniczona.
2: Pięknie powiedziane. W ogóle wy się chyba zaprzyjaźniliście z Justyną, bo widziałem, że ona też się bardzo przyjemnie o tobie wypowiadała w samych superlatywach, że fajny chłopak, super tak, się pracuje.
1: Myślę, że tak. Że też studium zaskoczyłem, ale przede wszystkim jestem przekonany o tym, że polubiliśmy się z Justyną. Jest ciepłą osobą. Mogę jej tutaj wystawić certyfikaty bardzo pozytywnej osoby.
2: No to owoc tej miłości musi się pojawić teraz na antenie Meloradia. Mamacita, zapowiesz?
1: Oczywiście, panie i panowie, Skolim i Justyna Steczkowska w utworze pod tytułem Mamacita.
0: Dajcie głośniej, kochani, dajcie głośniej.

0: I Can't Wait w Mono Radio to Bomb Sinclair.
1: A już o 16 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer już o 16.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morula z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gett.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od wtorku do środy filet z piersi z kurczaka jedynie 17,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa aż 34% taniej, to tylko 9,99 zł za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 15,29 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
3: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Po reklamie.

0: Agnieszka Pędzik. Grupa Fest wystąpi dziś w Słupcy. To śląski kabaretowy zespół, który przyjedzie do nas z Gliwic. Kabaretowa Biesiada Śląska w jego wykonaniu zacznie się o 19 w Miejskim Domu Kultury. Niebawem do Słupcy przyjedzie też Iwona Guzowska, mistrzyni świata i Europy w kickboxingu i pierwsza Polka odnosząca sukcesy w zawodowym boksie. Ale spotkanie z nią będzie okazją nie tylko do rozmowy o sporcie, a przede wszystkim o życiu. Iwona Guzowska zasiadała też w poselskich ławach, została trenerką rozwoju i napisała książkę Najważniejsza decyzja. Opowie, czym dla niej są determinacja, kryzys i odwaga, by zacząć wszystko od nowa. Spotkanie będzie w Słupeckiej Bibliotece 11 czerwca o 17. Obowiązują bezpłatne wejściówki. I jeszcze przypomnę, że pojutrze we Wrześni zagra zespół Ira. Wystąpi o 20 na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kaliskiej. Wstęp będzie wolny.
1: Zapraszamy na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: I na początek ostrzeżenia synoptyków IMGW wydało alerty przed burzami. Zagrzmieć może w południowej i zachodniej Polsce. Stabilnie za to na stacjach paliw, ale co będzie po długim weekendzie, to już wróżenie z fusów, bo napięcie na Bliskim Wschodzie znów rośnie, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
4: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach.
3: A na dziś za benzynę trzeba zapłacić 5 zł i 95 groszy. Jutro będzie o grosz mniej. A na koniec Portugalia i paraliż komunikacyjny. Przez strajk generalny odwołano ponad 200 lotów.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, w jakim miesiącu urodził się najlepszy buziakodawacz.
2: Okej, okay, o, ładne określenie.

0: Rhythm of the Night, Fede Legrand. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Najlepiej całują się ludzie urodzeni w styczniu, w marcu, w maju, w czerwcu,
1: tak,
0: w październiku,
1: tak,
0: i w listopadzie.
1: Dobrze.
0: Umiem angielski.
1: Brawo.
0: A ty jesteś z jakiego miesiąca?
1: Z listopada.
0: A ja ze stycznia.
1: To co, testujemy?
0: Mam chłopaka.
1: Ja A wiem, z którego że... on jest miesiąca?
0: Z października.
1: A, no to potwierdzasz te badania, czy zaprzeczasz?
0: Potwierdzam, potwierdzam. Możemy wszyscy razem.
1: Well.
0: Gips, tak podkręcamy.
1: A z Kolim z którego jest miesiąca?
0: O, dobre pytanie, ja nie wiem. Trzeba sprawdzić.
1: Niech tu szybko wraca.

0: 21 po 16 w Meloradio. Mikołaj, a dzisiaj jest jakiś mecz?
1: Dzisiaj jest mecz na Stadionie Narodowym. Uważajcie na utrudnienia, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie. Dzisiaj gramy z Nigerią. Mecz towarzyski.
0: Aha,
1: no i towarzyski. Czyli o nic, o pietruszkę.
0: A to, no dobra.
1: Mhm. No tak, no nie jedziemy nie, no na mundial, więc chłopaki se muszą z kimś pograć,
0: nie,
1: więc wypadło jakoś na Nigerię.
0: Dobra.
1: No i Nigeryjczycy przylecieli z Londynu, wszyscy zadowoleni, gotowi na trening. Ich sprzęt na trening też przyjechał z Londynu, no tylko nie przyleciał kluczyk do tego sprzętu. Ktoś im powiedział, nie mam kluczyka.
0: Więcej sprzętu niż talentu?
1: No właśnie nie.
0: Czyli więcej
1: to
0: talentu
1: chyba w przypadku
0: sprzętu?
1: Naszej kadry, sądząc po tym ostatnim meczu. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj wieczorem.
0: Trzymamy kciuki za naszych.
1: Oczywiście. No Robert dzisiaj musi.
0: Musi
1: hat-tricka co najmniej.
0: Anka, nie denerwuj go dzisiaj. Satellite, September.

0: Mikołaj, mój przyjaciel, powiedział mi żart powiedzieć ci.
1: Dawaj.
0: Jak się wita Ejben?
1: Halo? To dobry żart.
0: Bardzo dobry
1: Widać,
0: żart.
1: Że przyjaciel bardzo inteligentny.
0: No, dzisiaj mamy dzień Savoir Vivre w ogóle i dzień dobrej oceny.
1: Wow.
0: Więc cię oceniam pozytywnie.
1: Dziękuję pani Igo, ja również panią oceniam pozytywnie. Całuję rączki.
0: Och, wspaniale.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Dive, Lost Frequencies, a tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Ja mam ciary normalnie, jak usłyszałam ten dźwięk, bo Melo Radio zabiera was na Tomorrowland w Belgii, to się dzieje.
3: I teraz odpalamy pierwszą z tych petard, które mamy w swojej zbrojowni i za chwilę spróbujemy kogoś wysłać na Tomorrowland.
0: Dzwonimy do Gosi. Ja jestem tak podekscytowana, że nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle. Gosia, odbierz ten telefon, odbierz, proszę.
4: Tak, słucham.
0: Gosia, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Okej, właśnie ciebie słucham.
0: Wyafirmowałaś to sobie. Dziewczyno,
4: tak,
0: chyba.
4: Wyafirmowałam to sobie.
3: Gosia, jesteś ogromną miłośniczką Tomorrowland i to do tego stopnia, że będzie on w chyba najważniejszym momencie w twoim życiu.
4: No, będzie w moim, naszym najważniejszym, moim i Olka, bo piosenka w ogóle anime będzie naszym pierwszym tańcem, sala będzie stylizowana na Tomorrowland, no wszystko będzie w tym związane.
0: Wow. Gosia, umówmy się tak, że teraz dzwonimy do Olka i my się wyciszymy i ty go przywitasz. Coś tam mu wkręcisz.
4: Tak, dobra, czekaj, bo miałem tylko teraz wypadek samochodowy jeszcze w środa. I mu piszę, żeby odbierał ten telefon. Sekundka, błagam, bo to jest dla mnie najważniejszy moment, a on odwalił taką manianę.
0: Słuchaj, musimy spróbować do niego zadzwonić i tak, nie stresuj się. Ja do niego dzwonię, dobra. I jak odbierze, to się do niego ładnie odezwij, dobra?
4: Tak, dobrze, okej.
0: Okay. Okej.
5: Słucham?
4: Halo? Hej, kochanie. Co tam robisz? Mam nadzieję, że masz dzisiaj jednak dobry dzień, chociaż troszkę.
5: A kto dzwoni?
4: No to ja, Gosia.

0: czemu dzwonisz?
1: Olek!
2: Ale mam do ciebie
1: Meloradio tutaj się kłania.
3: Cześć!
0: O, witam serdecznie. Witam. Nie poznałem po głosie.
3: No pięknie, pięknie.
1: Wiesz co, Bogosia chce cię zabrać na Tomorrowland, a ty jej po głosie nie poznajesz? Chłopie!
0: Bo ja jestem w szoku.
2: Gościu,
0: zabierz mnie, pewnie jestem chętny, jestem już spakowany nawet.
1: Poczekajcie, no to będziesz w jeszcze większym szoku za chwilę.
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melą!
0: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
1: I to nie koniec, macie jeszcze dojazd do BUM.
3: Przyda wam się z tego, co słyszeliśmy
2: przyda
3: już na antenie?
2: Przyda nam się.
0: Tomorrow
1: pack, plecak, bluza, skiety, pomadka, książka Tomorrowland, no i zestaw kosmetyków.
0: Bardzo dziękujemy. To jest niesamowite.
1: My też was kochamy, bawcie się cudownie.
4: Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Bad Angel, Anima, Lisa. Wysłaliśmy na Tomorrowland w Belgii Gosię i Olka.
1: No, ucieszyli się bardzo i mnie to cieszy, no bo ten wypadek brzmiał poważnie, ale na szczęście nic się nie stało.
0: A za chwilę newsy Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama. Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C plus E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo Konin Poznańska 47. Dzwoń 500 076 890.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

0: Pracy.
1: Agnieszka Pędzik. Festyn charytatywny na rzecz budowy hospicjum w Rokoszu będzie jutro w Słupcy. Dużo będzie się działo przy parafii błogosławionego Michała Kozala. Będą pokazy służb mundurowych, coś na ząb z grilla, a także ciastko i kawa, konkursy z nagrodami, a do tańca porwie was DJ Dawid Baranowski. Start o 14. Teraz świeżutkie zaproszenie prosto z biblioteki w Słupcy na spotkanie autorskie z Moniką Rutką. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych autorek literatury młodzieżowej i młodego pokolenia. Okazja, by z nią porozmawiać, będzie 24 czerwca o 17. Bezpłatne wejściówki można odebrać w bibliotece lub pobrać online. I jeszcze przypomnę, że w weekend 6 i 7 czerwca będzie okazja, by przenieść się do czasów średniowiecza. To za sprawą Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. W programie m.in. walki wojów, koncerty muzyki dawnej czy pokazy rzemiosła.
2: To pora na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Na autostradzie A1 pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. W całości pomiarowany będzie m.in. odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a przedmieściami Częstochowy. Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosyjska tenisistka pokonała w ćwierćfinale liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. A na koniec przypominajka, dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą mieć kaski.
5: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
6: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
7: Pan widzę ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
6: Tak, zgadza się.
7: To coś pan wie o tym, tak?
6: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
4: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: A w tej godzinie mamy dobre newsy dla fanów vintage.
2: Tak, i starych technologii może przede wszystkim.
3: Mhm. Iga Mikołaj, siemanko, zaczynamy Freak Fight.

0: Impact Awards w Meloradiu. A kiedyś, jak się miało telefon z klapką, to było się naprawdę cool.
1: Mhm. Ja miałem taki telefon, miałem wyćwiczone wszystkie ruchy, wiesz, jak odbierałem, to tak tylko pym i się otwierało, nie?
0: Wow, halo. Wszystkie trochę dziewczyny
1: jak
0: Neo
1: twoje. W Matrixie. Mhm. A jak się kończyło połączenie, to też tak klak, nie? I koniec.
0: Mam
1: koniec
0: dobre
1: gadki.
0: Wiadomości dla fanów vintage, bo takie telefony są modne i wracają.
1: No i całe szczęście, bo to... też pozwalało trochę wyrazić siebie, bo każdy sobie te telefony jakoś modował, nie, jakieś tam były naklejki, światełka i tak dalej. Fajna rzecz.
0: No i
1: teraz
0: właśnie...
1: wszystko tak samo wygląda.
0: I tą klapką, nie?
1: Można no i tą tak... klapka to była najlepsza.
0: O tak. O tak. Zrobić można.
1: Ktoś cię wkurzał, to tak jeszcze z całej pery się
0: właśnie
1: zamykało.
0: Właśnie.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. Taka piękna tradycja była. Tak się dzieci cieszyły. I co?
1: I nie ma. W Pszczynie istnieje taka lodziarnia, która od 25 lat rozdawała darmowe lody uczniom, którzy zdobyli czerwony pasek.
0: Ale to musiał być czerwony pasek oczywiście na papierze, a nie
1: tak, na świadectwie. Tak, tak, tak. To, no, bo zażartowałaś jak mój stary teraz. No i właśnie, i przyszło pismo od Rzeczniczki Praw Dziecka, tak, że tak nie wolno, że to jest niepotrzebna presja, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i każda młoda osoba jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce. Ale to po co te paski w ogóle są?
0: Dokładnie.
1: I po co są w ogóle oceny? Wszystkich na studia wysłać od razu. Co tam? Magistra od razu każdemu dać.
0: W zasadzie mam wrażenie, na przykład jak patrzę na scenę polityczną, że to tak mniej więcej siedmiolatkowie, nie?
1: No tak, tak, tak. I też niektórym by się przydał tytuł magistra. To nie są tanie rzeczy.
0: A skąd wiesz?
1: Wiesz co, wykończymy to wejście.

0: all the time w Melo Radio.
1: Tak widzę właśnie, że spoglądasz z zaciekawieniem, ale też z niezrozumieniem.
0: Z niezrozumieniem totalnym. Messi już kojarzę, kto to jest, ale musiałam się zastanowić. 50 tysięcy to dużo złotych, a księżniczką jestem ja, a co dalej, to nie wiem.
1: To zdradzimy więcej za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Po reklamie.

0: Bryska i Messi zespołu
1: Inter Miami.
0: Co?
1: Inter Miami.
0: Ja myślałam, że... Dobra, nieważne. A to nie była FC Barcelona?
1: No dawno temu była. Potem było PSG, a teraz jest Inter.

0: Inter Miami. Ale to, co osiągnął Lionel Messi w Hiszpanii, nie przeszło bez echa, ponieważ teraz został wyróżniony nagrodą księżniczki Asturii.
1: Co to takiego?
0: No to takie odznaczenie jest hiszpańskie dla ludzi właśnie kultury, sztuki, sportu.
1: A
0: i dostał 50 tysięcy euro.
1: Znaczy dla niego to są chyba kieszonkowe.
0: Tak, pewnie nawet nie odebrał, nie? Powiedział, oj, potknąłem się o jakieś grosze. A nie, to 50 tysięcy euro. To w sumie to samo.

0: David
1: Guetta. Bym was prawie nie rozróżnił.
2: No właśnie.
1: Ta sama tonacja, gratulacje.
2: Słuchajcie, bo jest środa, ale ta środa to taki mały piątek. To może rozpoczniemy 30 Meloratio zaraz.
0: No, w sumie wypadałoby, bo mnie nie ma ani jutro, ani pojutrze.
2: A co, a ktoś ci, przepraszam, na to wyraził zgodę?
1: Mój ja szef. Nie.
2: Ja też nie.
0: Ty
2: jesteśmy
0: we
2: dwóch, on jest jeden. Nie da rady.
3: A już o 18:00 zagramy.
2: Nie no, 30 za dwa dni, a teraz będzie... O,
4: nasze ulubione! I go najgłośniej!
2: Jeszcze!
0: Nie mogę!
2: No to dajcie głośniej wszyscy po 18:00, bo tym numerem zaczniemy.
0: Buziaki, mua.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.
2: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
3: Polska studentka, która zachorowała w Chinach, jest już w kraju. Samolot z Klaudią wylądował we Wrocławiu. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Akcja Bezpieczny Długi Weekend, czas start. Drogówka patroluje najważniejsze trasy, mówi Krzysztof Dmura z Komendy Głównej Policji.
4: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
3: Dziś weszły w życie kolejne zmiany przepisów. Za najcięższe przewinienia nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. No i jeszcze dobry news dla kierowców. Jutro i w piątek benzyna będzie tańsza niż dziś. Z kolei cena diesla bez zmian.
2: I pamiętajcie, zawsze możecie pojechać o 10 mniej, ale dojechać bezpiecznie na długi weekend, co nie?
3: Tak.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy już godzinę 18 i dla wielu z was to jest pewnie godzina, kiedy zamykacie drzwi od waszej pracy i już do poniedziałku do niej nie wrócicie. Zazdro total, a ja wam potowarzyszę przy wszystkich wyjazdach na długi weekend, czy powrotach do domu, czy cokolwiek teraz nie robicie. Pogram tak, że na pewno będzie fajnie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato, to na pewno się pojawi. To Wlo i Two For You. Ten numer też mamy dla was, nawet tutaj Four. O, w taki sposób. A Huntrix i Golden zaczyna. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

lubicie jak lata. To modelki Włodarski w Melo Radio, a wy za chwilę będziecie mogli zgarnąć merch od Melo. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś, kto odgadnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i podaję już teraz podpowiedzi. Chodzi mi dziś o osobę. Jest ona nielubiana na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. To teraz się namyślcie, a już za chwilę będzie można dzwonić pod 321 321 777. A to Cibuli, Never Go Away. Hey.

0: No już sobie wyobrażam was właśnie teraz w samochodach odpalających klimkę, no i nucących sobie Rihannę. Only girl in the world, takich wyjeżdżających z miasta. Patrzę na mapy drogowe, no i widzę, że wśród tych największych metropolii już się korkuje. Wyjazdy na długi weekend już są uskuteczniane. Rihanna za nami, a teraz...
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, i to jest pytanie, o czym myśli Pychu? No to co, ja wam podaję podpowiedzi, a wy dzwonicie 321-321-777 do zgarnięcia nasz merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. No i moje podpowiedzi są dziś takie. Ja myślę dziś o osobie i ta osoba jest nielubiona na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. No to już widzę, że ktoś z was dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, z tej strony Milan, słuchacie Meloradia.
0: No cześć.
2: O czym myśli Pychu? Słuchajcie, o czym myśli Pychu? Osoba, która jest nielubiana na imprezach, no to ten organizator, który wie o wszystkim, ale... Słuchajcie, wie o wszystkim...
0: Ale to niestety nie to. Niestety nie ta odpowiedź. Dzięki wielkie. Czekam dalej na wasze telefony. 321-321-777. No jeszcze podpowiem, że chodzi mi konkretnie tak o zawód tej osoby, a nie o taką konkretną jedną osobę. Jest to zawód i ten zawód jest nielubiany na imprezach, domówkach. No a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Tutaj można dzwonić. Ja czekam, aż ta lampka się zapali, ale to już w rundzie drugiej. Ta już za chwilę się... Albo dobra. Jeszcze się lampka pali, to odbiorę jeden telefon. No to siemano, cześć, Pychu z tej strony, jak masz na imię? Jak masz na imię? Nie słyszę cię, stary. Musisz się z głośno mówiącego wyłączyć.
3: Dawid.
0: O, cześć Dawid. No co, słuchaj, o czym myśli Pychu?
3: Fotograf.
0: A i niestety nie chodzi o fotografa. No to już wiemy, że to nie jest fotograf ani organizator. No jest to zawód, że tak powiem, taki publiczny. Jest to funkcjonariusz publiczny. Więcej nie podpowiem. Runda druga za chwilę, a wy zapiszcie numer 321-321-777. Za chwilę będzie można dalej dzwonić.
1: O czym myśli Pychu?

0: Mówimy do Santo, nowość, za którą stoi Urzel. Wysłuchacie Meloradia, a ten pan już w wakacje zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wy wśród sześciu gorących scen i dziesiątek DJ-ów, tych najpopularniejszych na świecie, możecie bawić się razem z nami. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na tę imprezę. Słuchajcie uważnie, Melo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie, na które odpowiedzi nie uzyskaliśmy w rundzie pierwszej. No to zobaczymy, czy teraz się uda. O czym myśli Pychu? Myślę dziś o osobie, w sumie konkretnym zawodzie. Jest ten zawód trochę nielubiany na imprezach, a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. No to zobaczymy, czy teraz komuś z was się uda odpowiedzieć. 321-321-777. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo?
0: No siemano, jak masz na imię?
2: Damian,
0: no to co, strzelasz czy pytasz, o czym myśli Pychu?
2: Odpowiadam.
0: No to dawaj.
2: Chodzi o policjanta.
0: No stary, mam nadzieję, że nie wiesz tego z własnego doświadczenia.
2: Pozostawmy to między nami.
0: Dobra, słuchaj, to co było już się nie liczy. Ważne jest to, że długi weekend zaczynasz od wygranej w Meloradiu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, dzięki.
0: A na wszystkich waszych długo weekendowych imprezach mam nadzieję, że ten pan akurat się nie pojawi. Mowa o policjancie oczywiście.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wmuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David Gilles.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Morliny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
0: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
4: Wbijasz.
2: Morliny są
0: jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

Matthew Koma rozdaje buziaczki, to Kiss is Back w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. Minuty do 19 na zegarach, a to warto wiedzieć, żeby nie płacić mandatów. No bo właśnie czytam, że od dziś, od 3 czerwca zostało wprowadzone nowe prawo. No i wszystkie dzieciaki poniżej 16 roku życia na rowerach i hulajnogach mogą jeździć, ale od dziś muszą prawnie robić to w kaskach. No i po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie to umówmy się, warto to zrobić, no bo lepiej zabulić kilkadziesiąt złotych na kask niż kilka stów na mandat. No myślę, że ten hajs w długi weekend przeznaczycie na coś naprawdę dużo, dużo lepszego. Gipsy, Karnawał, to już teraz nowość na playliście Meloradia.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: ale klasyk. This is what it feels like. To Armin van Buuren w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ten pan pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Już w tym roku chcemy was tam zabrać. Do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie przeżyć to razem z nami, no i mieć zapewnione między innymi dojazd najlepszym partybusem, no to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie zgłaszać was, pokażcie swoją ekipę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście na Tomorrowland pojechać. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Bo 19:00 już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, punktualnie o pełnej, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kawa 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz!
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Erste Bank Polska. Idę. Idę w Melo.
1: No i minęła 19, dzisiaj środa, trochę taka jak piątek, no to jestem ciekawy, czy wy właśnie teraz wracacie do domu z pracy, czy może zupełnie odwrotnie, gdzieś z domu wyjeżdżacie na długi weekend. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, mogą być też filmiki albo tekstówki, WhatsApp Meloradia, tam wszystko wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jak wy spędzacie ten początek długiego weekendu? Jestem tego mega ciekawa, za najlepsze głosówki czy wiadomości będę miał dla was merch od Meloradia. A dla wszystkich mam też muzę, Anima i Joji, Beautiful, to w tej godzinie będzie Pitbull i Give Me Everything. A zaczynamy od tury, tury, tury, tury, tury.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: To Milki i David Guetta, Just the Way You Are. Tu pychu, siemano, fajnie, że jesteście po drugiej stronie.

0: Beautiful. To Anima i Joji, ale się klimatycznie zrobiło na antenie Meloradia. 11 minut po 19, a jak wy zaczynacie długi weekend? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, no i nic słodszego już dzisiaj nie usłyszycie. Dawaj, młoda!
1: Hej, jestem Lenka. Właśnie wracam z trampolin. Jestem mega szczęśliwym dzieckiem.
0: O, Lenka, no ty korzystaj, no bo jeszcze jesteś w takim wieku, że taki skok w bok to nie boli. Bo potem wszystko strzyka, no oczywiście o to mi chodziło, nie? Szybka kasa za moment w Meloradio, Axwell i Ingrosso, oni już teraz.

0: The Rise Up, Vina Iwomero w Melo Radio. Tak wam gramy i podkręcamy tempo. 19:19 na zegarach, a przed długim weekendem to jest chyba idealny czas, żeby zająć się kasą.
1: Szybka kasa.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Wojtka. No mam nadzieję, że odbierze, bo szybka kasa przed weekendem tym długim na pewno się mu przyda. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. Wojtek, to jest ten moment, to jest ta chwila, żebyś odebrał telefon. I to się wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Hej, hej, cześć.
0: No cześć, słuchaj, długi weekend przed nami, a ty masz chyba jakiś plan na niego.
2: No wybieram się nad morze, tak, to prawda.
0: Okej, no i szybkiej kasy w związku z tym potrzebujesz na...
2: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
0: Okej, a tak na jakieś konkretne części ciała, czy taki ogólny zestaw, czy jak to u ciebie wygląda? Jesteś takim freakiem kosmetykowym pod tym względem, czy po prostu SPFX starczy?
2: Wiesz co, chcę po prostu, żeby były skuteczne. Tylko, że obawiam się o pogodę.
0: No właśnie, a więc... do jakiej miejscowości jedziesz?
2: Do Kołobrzegu.
0: Okej, pogoda Kołobrzeg. Słuchaj, sprawdzam. W ten weekend nie wygląda to chyba najlepiej. Ale słuchaj, Przezorny zawsze ubezpieczony. W sobotę ma się słońce pojawić w ten weekend.
2: No to dobrze. Wiesz co, to skoro tak, w sobotę, jeżeli będzie pogoda, to bym potrzebował jakiś przyspieszacz do opalania. No jeżeli w niedzielę, no to chyba jakiś brązer w takim razie.
0: Stary, ten dźwięk oznacza jedno. W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, super, super. Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Ależ oczywiście.
2: Pozdrawiam moją siostrę Jolkę, która właśnie wraca z pracy.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że z nią też się jakimiś kosmetykami podzielisz. No 200 w końcu masz.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A wy pamiętajcie, że w Kołobrzegu w tym roku też wydarzy się Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wejściówki na tę imprezę.

0: Radio Słupca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka. Ich nowość w ramach projektu Enklawa już za nami, to chcę więcej. Numer, który przyznacie, brzmi jak początek lata, ale właśnie tak wam gramy, żebyście dobrze zaczęli długi czerwcowy weekend. 29 minuty po 19 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, czego nie robić w trakcie weekendowych wyjazdów, bo możecie za to naprawdę słono zapłacić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

Tyle lat ma ten numer, a wciąż tak samo hipnotyzuje. Alan Walker i Sing Me To Sleep w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 20 nam zostało. 210 km na godzinę. Nie, to nie nowe ograniczenie na ekspresówkach. Tyle gnał jeden z kierowców na S17, to między Warszawą a Lublinem. Został złapany przez policjantów, no i tłumaczył się, że, uwaga, spieszył się w drodze z lotniska do domu. No nie wiem, czy tam są najlepsze schabowy na świecie, ale za ten pośpiech zapłacił co prawda 2,5 tysiąca i dostał 15 punktów karnych. No i nawet to nie był fotoradar. No tak, to by miał przynajmniej dodatkowe zdjęcie z wakacji.

0: Wet Fingers. To Hi-Fi Superstar w Melo Radio. Tak, gramy jeszcze przed 20, a jak na przykład o tej kończycie pracę i już tylko odliczacie i nie macie co robić, to wbijajcie na meloradio.pl, no i zapewnijcie sobie naprawdę niesamowite doznanie. No bo chcemy was zabrać na tegoroczny Tomorrowland. No i oferujemy między innymi podróż do Belgii partybusem, no i masę innych atrakcji. To może być wasze wydarzenie roku zdecydowanie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie.
1: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where is my husband? Tak nazywa się ten numer i on pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin, Spółdzielców 15.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz, jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj funkcję.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Idę. Idę w Melo.
10: Na zegarach punktualnie 20, no i choć pogoda w długi weekend ma być, że tak powiem, średnia, no to u nas zawsze gorąco w playliście. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, to wam zagram za kilka chwil. Będzie Vice i Tom Gregory, a zaczynamy od numeru Where is my husband? Ray, David Guetta i Hypaton. Oni lecą na pierwszy ogień. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kaigo w Melo. To Save My Love, a teraz wiem, że na to czekacie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak, już na przełomie lipca i sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu nad Polskim Morzem, no i będziemy się bawić do naprawdę mocnych dźwięków na Sunrise Festival. Czeka na was 6 gorących scen, z których usłyszycie no m.in. Skutera, Sonego Fodere, Jamesa Hype'a, Urzela, czy wielu, wielu innych DJ-ów, a my mamy dla was wlotki. Konkretnie trzymam teraz w łapkach taką jedną podwójną na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrajcie głosówkę, w której opiszecie siebie w 5 słowach, jak najbardziej kreatywnie. Możecie zaśpiewać, zarapować, jakiś ułożyć może mały wierszyk, cokolwiek. Ten najbardziej kreatywny opis w 5 słowach. Nagrodzę, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Ona jest niezastąpiona. Rihanna i Don't Stop the Music w Meloradio. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A takie głośne yeah będziecie mogli zrobić na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy bawić się tam razem z wami, a ja mam podwójną wlotkę. No właśnie, ostatni dzień, drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście opisali się w 5 słowach. Ten taki najbardziej kreatywny opis nagradzam. No i Paulina się nagrała, dawaj.
2: Roztrzepana, ogarnięta, oszczędna, rozrzutna. Ideał.
0: No idealnie, słuchaj, oszczędna, możesz być na biletach, no bo właśnie podwójną wlotkę w tym momencie na Sunrise Festival na ostatni jego dzień dostajesz, więc rozrzutna już będziesz mogła być na terenie festiwalu. A co? A jeżeli wam się nie udało, to spokojnie, jutro kolejna szansa na to, żeby dostać wlotki na Sunrise Festival. Sunrise.

Polski i Potulski. No ale ciekawe, czy szybciej będą panowie biegać na boisku, czy z boiska na urlopy. Trzymam kciuki za tę pierwszą opcję, żebyśmy się nie skompromitowali. Better Times, Robin Schulz i Barbs, nowość na antenie Meloradia.

0: gramy na początek długiego weekendu, na długie będą też wakacje. Ale mogą być naprawdę fajne, jeżeli wybierzecie się z nami na Tomorrowland. Pierwszym osobom już zapewniliśmy to przeżycie. Możecie ich filmik zobaczyć na Instagramie Meloradia, który nam wysłali, a wy możecie być następni, jeśli tylko wejdziecie na meloradio.pl, no i zgłosicie się do naszej akcji. Tam też znajdziecie więcej szczegółów. A 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj. Ten duet rozpocznie 21 na antenie Meloradia, a zagram ten kawałek przed wszystkimi, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać. Punktualnie o pełnej.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 21 na zgarach w meczu Polska-Nigeria, 11 minuta, no i wynik na razie 0-0. Jak coś się będzie zmieniać, to na pewno dam wam znać. No a nic nie zmienia się w kwestii playlisty. Dalej podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. Ale stoi Sasha Destiny, ten numer na pewno się pojawi za kilka chwil. Będzie tu Colors i Loveful, a zaczynamy od naprawdę niesamowitego duetu.
0: Melo Radio, idę w Melo.
1: A także... Bieber, to Beauty and the Beat. Tu Pychu, siemano.

Halo, to Iben w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 21. No i patrzę na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym w Warszawie, no bo tam nasza polska reprezentacja gra mecz towarzyski z Nigerią. No i na razie nie wygląda to najlepiej, no bo właśnie straciliśmy bramkę. 0-1, na razie przegrywamy, 27 minuta tego spotkania właśnie trwa. No ja mam nadzieję, że tego pytania nie będziemy zadawać, jak będziemy chcieli zapytać, kiedy nasza reprezentacja wygra następny mecz. A to pytanie to ile lat? Tak nazywa się ten numer. Oki i Sobel już teraz w Melo Radio.

Dajnora i Gigi D'Agostino, To In My Mind. Tak podkręcamy dla was tempo, 21.30 na zegarach, a my coraz częściej zwierzamy się AI. No właśnie, mam przed sobą badania, które mówią, że często piszemy czatom sztucznej inteligencji o swoich problemach. No po prostu zwierzamy się im. A dlaczego? No bo mówią nam to, co chcemy usłyszeć. No i ja sprawdziłem, o czym ostatnio z czatem gadałem, no i zapytałem go, co zrobić, żeby pranie wyjęte z pralki nie śmierdziało. No i to chyba akurat pozytywne, no przynajmniej moja mama się cieszy, że jej łba takimi pierdołami nie zawracam. Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls, nowość na antenie Meloradia i coś mi mówi, że ten numer zawołuje letnie playlisty.

Ilenium, Jeli Guldin, to Don't Want Your Love w Meloradiu i trwa mecz Polska-Nigeria, w którym remisujemy 1-1. Potulski strzelił brameczkę, no i mamy na razie remis. Piłkarze zeszli na przerwę.

0: All the Time to John Summit i The Chainsmokers w Meloradio, a John Summit wystąpi w tym roku na Tomorrowlandzie w Belgii, w miejscowości Boom. No i to będzie naprawdę mocne. Boom. Masa scen, wiele hektarów terenu, no i ten niezapomniany vibe, to wszystko może was czekać i to totalnie za free, no bo chcemy was tam wysłać. Już wiemy, że razem z nami na pewno wybiorą się Gosia i Olek. No i posłuchajcie, jak się oni cieszyli z tego powodu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
3: Boże,
2: ale fajnie.
0: Ale fajnie, wy też możecie być jak Gosia i Olek. Wbijajcie na meloradio.pl, no i się zgłaszajcie. A to będzie zdecydowanie takie wydarzenie, którego nie będzie dało się zapomnieć. Agnieszka Chylińska, ona też problemów z pamięcią nie ma. Nie mogę cię zapomnieć, to już teraz w Meloradio. Taki klasyczek wam gramy. 15 minut do 22 na zegarach.

to jest jedna z moich ulubionych nowości na antenie Meloradia. Bob Sinclair i Kaiza to I Can't Wait. Tak, gramy jeszcze przed 22 na sam początek tego długiego weekendu. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to jedźcie bezpiecznie. Jeżeli zostajecie w domu, no to mam nadzieję, że spędzicie ten czas bardzo fajnie, tak jak tylko lubicie. No po prostu dajcie sobie trochę czasu w ten długi weekend. A my wam fajnie pogramy. Już zaraz 22 i lecimy dalej z muzą.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.